Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew oczywiście. Jest szósta.
1: Ponad 280 milionów złotych. Tyle wynoszą nieprawidłowości, które ma naprawić ustawa o pomocy beneficjentom czystego powietrza. Rząd chce, by to państwo wzięło na siebie ciężar finansowy dochodzenia pieniędzy od nieuczciwych pośredników. Chodzi o sytuację, w której zaliczka na przykład na wymianę pieca trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotację musiał wówczas spłacić właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
2: Spłata zobowiązań będzie przechodziła, obowiązek tej spłaty zobowiązań z beneficjenta programu Czyste Powietrze na nieuczciwego wykonawcę, który zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
1: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy oszukanych rodzin.
3: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Nowe rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych zacznie dziś obowiązywać w Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. wiecznych chemikaliów w opakowaniach na żywność, które praktycznie nie ulegają rozkładowi w środowisku naturalnym. Zakazane będzie wprowadzenie do obrotu opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w których limity substancji będą przekroczone. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii na Sycylii. Na miejscu utknęło około 200 polskich turystów. Wszystko z powodu przedłużającej się aktywności wulkanu Etna. W powietrzu unosi się pył wulkaniczny, który uniemożliwia kursowanie samolotów. W takich sytuacjach przewoźnicy są zobowiązani do wsparcia pasażerów, mówi analityk Polityki Insight Dominik Sipiński.
4: W przypadku, jeśli utrudnienia trwają więcej niż jeden dzień, czy obejmują noc, po prostu to linie lotnicze muszą zapewnić zakwaterowanie na tak długo, jak trwają utrudnienia, tak długo, dopóki nie uda się znaleźć jakiegoś lotu zastępczego.
1: Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Visser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. To będzie niezwykły wieczór na niebie. Już dziś, krótko po 19:00, księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednią lokalizację, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
1: Na zaćmienie słońca nie można też patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9 stopni rześki, sochaczewski poranek nas zastał. 5 minut minęło od godziny 6, a tutaj takie psikusy. Wiatr w porywach nie przekracza 10 km na godzinę. Dzisiaj maksymalnie 25 stopni, ale pełnia słońca, błękit nieba i powinno być w ogóle super dzisiaj. Bez żadnych opadów, bez żadnych pogodowych problemów. Przyjemnie, słonecznie i pięknie. 17 stopni wieczorem, 12 w nocy, więc noc też taka z tych lepszych, jeżeli chodzi o komfort spania. 24 stopnie jutro, 27 w piątek i do 32 w sobotę i niedzielę. Pogodny, słoneczny weekend nas czeka, ale deszcz na początku przyszłego tygodnia. Tak może być właśnie.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut minęło od godziny 6, moi drodzy podróżnicy, wakacyjni, albo leniuszki, albo ci, którzy do pracy. Światowy Dzień Słonia dzisiaj w kalendarzu, między innymi właśnie 12 sierpnia. I przypominam, że każdy mężczyzna ma coś ze słonia, moi drodzy. Każdy, dosłownie, tylko trzeba się przyjrzeć, bo nie zawsze widać. Także nie bądźcie trąba i słuchajcie Radia Sochaczew. Budzimy się Fancy, Lady of Ice, Ray Dalton na początek. Dzień dobry właśnie. I przypominam, Klara, Joanna, Wiktoria, Lech, Łukasz dzisiaj świętują imieniny.
7: 94,9 FM. Dzień dobry lato.
0: Radio Sochaczew, w domu najlepszej muzyki, najwspanialszych rytmów, pogodnych piosenek, letnich kawałków, o tym wszystkim także dziś.

13 minut za nami, od 6 oczywiście licząc, Ray Dalton też za nami, Bananarama, Love in the First Degree i Bryska Obca. Te utwory pomogą nam w odliczaniu do kalendarium w Radiu Sochaczew, które już dosłownie za 5 minut z groszem, a nawet 6 minut.

0: Owca, na końcu oczywiście. 19 minut minęło od godziny 6, bryska za nami, czas na kalendarium. Dziś Hiszpanie zachwycają się zaćmieniem słońca, a w 1654 roku właśnie 12 sierpnia z terenu Polski było widoczne całkowite zaćmienie słońca. W 1851 nowojorski mechanik Isaac Singer opatentował maszynę do szycia z napędem pedałowym. W 1896 w Gdańsku wyruszył na trasę pierwszy tramwaj elektryczny. W 1931 roku Jerzy Drzewiecki i Jerzy Wędrychowski w samolocie RWD-7 pobili międzynarodowy rekord prędkości w drugiej klasie samolotów turystycznych, uzyskując 178 km na godzinę. W 1997 roku na warszawskim Służewcu odbył się pierwszy polski koncert zespołu U2, a w 2005 roku mieliśmy premierę filmu Skazany na bluesa w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego.
1: Radio Sokarzew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sokarzew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sokarzewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Fajna wczoraj była dyskusja i rozmowa na temat hulajnóg elektrycznych. Moi drodzy, czy powinny być zakazane do 18 roku życia, a może dozwolone? Co z OC i co z wymaganiami, jak karta na przykład rowerowa? No i w związku z tym, tak rzucę okiem jeszcze, bo prawie doba minęła, okazuje się, że 83% z Was twierdzi, że hulajnogi elektryczne według naszej sądy powinny być zakazane do 18 roku życia. Cóż, może to da do myślenia rodzicom, którzy rozważają kupno takiej hulajnogi elektrycznej swoim dzieciom. Przypominam, że to są maszyny, które rozwijają prędkość nawet 40, 50, a nawet większą kilometrów na godzinę, a wtedy nie wszystkie manewry tak łatwo się wykonuje. Którędy nimi jeździć? Chodnikami, drogą? To też pozostawia często wiele wątpliwości. Jeszcze jedno pytanie zadałem w ankiecie naszej internetowej w związku z tym, czy hulajnogi i rowery jak samochody powinny mieć uprawnienia i obowiązkowe OC, czyli każdy jeżdżący powinien się legitymować kartą motorowerową. Okazuje się, że 68% z Was jest na tak, 32% na nie. Wiem, że to częściowe, być może ograniczenie jakiejś tam wolności, że każdy z nas może podróżować na czym chce, ale żeby podróżować, to trzeba mieć pojęcie o przepisach i zasadach ruchu drogowego.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
0: A swoją drogą już we wrześniu pewien rajd rowerowy, który doskonale znacie, na który bardzo chciałbym Was zaprosić, to już za moment. Phil Collins, Easy Lover i Dominik Dudek w Radiu Sochaczew. 28 minut, minęło od 6.

0: No to my może nie biegniemy, ale pojedziemy na rowerach. Już teraz z posłem Maciejem Małeckim, inicjatorem rajdu imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. Wydarzenie już niedługo, więc warto wziąć je pod uwagę i notować w swoim kalendarzu.
1: Zapraszam na 25. rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków po ziemi sochaczewskiej. W tym roku rajd odbędzie się w sobotę, 5 września, a pojedziemy do Młodzieszyna. Start z placu Kościuszki, tak jak w poprzednich latach. Więcej informacji będziemy podawali na falach Radia Sochaczew, także na naszych stronach internetowych. Już lada dzień ruszamy z zapisami. Rozmawiamy z panią redaktor, jestem akurat po kolejnym objeździe trasy rajdu rowerowego. Sprawdzamy trasę. W tym roku gości nas gmina Młodzieszyn, za co bardzo dziękuję pani wójt Monice Pietrzyk i jej zespołowi, a rajd organizujemy tak jak w poprzednich latach z rodziną państwa Krawczyków, Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa za starosta Jolanta Gonta, burmistrz Daniel Janiak, klub wolontariuszy Fight Club Dragon i wiele osób, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i wiele osób, które jako wolontariusze wspierają nasz rajd, a ja mam zaszczyt zaprosić Państwa już dziś na sobotę 5 września. Zapisy za chwilę ruszą i liczę, że tak jak w poprzednich latach bardzo licznie spotkamy się na trasie, poznając albo przypominając sobie najpiękniejsze zakątki powiatu sochaczewskiego.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140x70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 10 minut do godziny 7. Calvin Harris Promises w Radiu Sochaczew, moi drodzy, a za moment ruszymy z grupą Demono asfaltowymi łąkami. Natomiast przeczytałem jakiś czas temu o jamniku, niesamowitym jamniku, który przez 500 dni błąkał się sam po pustkowiach Australii i właściciele martwili się, nie mogli go zlokalizować mimo chipów i tak dalej, a okazało się, że piesek cały i zdrowy wrócił do domu po tym czasie, po prawie 2 latach, a do tego wszystkiego jeszcze utyty o kilogram, więc może się okazać, że jamniki to bardziej bojowe psy niż mi się wydaje. Aczkolwiek, jak wiecie, ja nie darzę ich specjalnym uczuciem. Zawsze śmieję się z jamnika mojego brata i z mojego brata i z jego jamnika, ze względu na to, że szczekają i tak dalej. Oczywiście Rysiek, czyli pies mojego brata, często bywa miły, ale to nadal jest jamnik, więc jamniki u mnie są daleko w hierarchii. Tam, gdzie mniej więcej smarty i inne takie rzeczy. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że będziemy mieć po pierwsze w Sochaczewie zlot jamników, a po drugie po godzinie 7 opowiem wam też o fundacji Wartej Goldena, bo tutaj trzeba pomóc. Jest zlikwidowana pseudohodowla i ponad 300 czworonogów właśnie pokrewnych albo po prostu goldenowych, którym można pomóc. Szczegóły po godzinie 7. Opowiem wam o tym wydarzeniu i opowiem oczywiście o naszym jamnikowym zlocie w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama. A już teraz o 7:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Zawisza Czarny wraca na Dbzurę w Sochaczewie. Impreza na Wzgórzu Zamkowym już w najbliższą sobotę. Urząd Gminy Nowa Sucha informuje o zakończeniu remontu budynku komunalnego. Szczegóły już za chwilę. W tym serwisie będzie też o policyjnej akcji pod hasłem Bezpieczny przejazd kolejowy. Monika Figut. Zapraszam na wiadomości lokalne. Już po raz 16 Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkanie ze słynnym rycerzem Zawiszą Czarnym. Impreza odbędzie się na Wzgórzu Zamkowym w Sochaczewie w najbliższą sobotę. W programie inscenizacja przypominająca przybycie Zawiszy do Sochaczewa i cieszący się dużą popularnością turniej rycerski.
13: Bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć. Takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym. Znowu przygotowaliśmy według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na Wzgórzu Zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział.
12: Mówił prezes stowarzyszenia Łukasz Popowski. Mieszkańcy zaproszeni są na Wzgórze Zamkowe od 16.30 do 21.30.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Urząd Gminy Nowa Sucha informuje o zakończeniu remontu starego budynku komunalnego. Jak mówi wójt Maciej Mońka, obecnie warunki życia mieszkających tu rodzin są dużo lepsze.
14: Mamy taki budynek komunalny, który kiedyś przejęliśmy po mieszkańcach gminy. On był bardzo stary, jeszcze częściowo ściany kamienne. Tam mieszkają dwie rodziny, no i chcieliśmy, żeby poprawić ich warunki bytowania. I to właśnie się stało. Po pierwsze, właśnie skorzystaliśmy z gazociągu, który jest tam przy ulicy i do budynku został doprowadzony gaz. Jest kotłownia na gaz ziemny, tak więc ciepła woda i ogrzewanie będzie z tego nośnika energii. Ale żeby nie było za drogo, to budynek przeszedł kompletną termomodernizację. Są docieplone ściany, strop, tam gdzie nie było wymienionych okien, zostały one wymienione. Budynek wygląda ładnie, estetycznie. Będzie wszystkim nam przyjemniej go oglądać.
12: I jeszcze ważna informacja z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W dniach 12-13 sierpnia na drogach całego garnizonu mazowieckiego zostaną przeprowadzone wzmożone działania pod nazwą Bezpieczny przejazd rowerowy. Celem akcji jest ograniczenie niepokojącego wzrostu liczby zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów, do których coraz częściej dochodzi właśnie w obrębie przejazdów rowerowych. Kierowcy muszą się liczyć z licznymi kontrolami.
15: Afera z pomocą dla powodzian. Wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska została odwołana ze stanowiska. Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm sąsiadów oraz męża Konieczyńskiej. Sama zainteresowana mówi, że to medialny atak oraz że nie ma sobie nic do zarzucenia. Premier Donald Tusk zapowiedział wypalanie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
16: Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
15: Anna Konieczyńska czeka teraz na decyzję Sądu Koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej. Sprawę nieprawidłowości przy rozdzielaniu wsparcia bada już prokuratura i CBA.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Kuracjusze z bólami brzucha, osłabieniem i biegunką zgłaszali się od 2 do 5 sierpnia. Służby ustalają źródło zakażenia. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie 4-latki. W niedzielę 4 mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
17: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
15: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Powiem Wam, że lubię polskie szerokie plaże, ale lubię też Hel i myślę, że Jurata to jest takie miejsce, gdzie ludzie, którzy mają chęć poczuć taki nadmorski nastrój, wprawić się w niego, pozwiedzać, pochodzić, pospacerować, także w las się zapuścić od czasu do czasu, no to Juratę wybierają. A pogoda w Juracie na urlopy całkiem niezła, ponieważ dzisiaj 18 stopni, w piątek już 23 stopnie i 24 w sobotę i ma być to pogodny dzień. Od niedzieli właściwie już przelotne opady deszczu. Także nadmorski klimat, jak zawsze, przeplatany słońcem i deszczem. U nas warunki nieco lepsze. 11 stopni właśnie w tym momencie na termometrach, ale dzisiaj maksymalnie 24 stopni i ma być słonecznie i pięknie, bez opadów deszczu. Najbliższe dni zresztą przyniosą dużo, dużo słońca, bo 27 stopni w piątek i ponad 30, czyli dokładnie 32-33 w okolicy soboty i niedzieli. Początek przyszłego tygodnia deszczowy, ale te najbliższe dni to naprawdę jest rarytas, powiem w ten sposób. Zapomnijcie o parasolkach, nie przejmujcie się niczym, wychodźcie z pracy wcześniej, korzystajcie ze słońca, smarujcie pyszczki kremem i nosi okulary przeciwsłoneczne. To jest taki mój apel do Was.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Zła wiadomość jest taka, że to dopiero środa. Dobra wiadomość jest taka, że najgorsze za nami, czyli poniedziałek i wtorek. Te dni, które właśnie odliczamy właściwie to od niedzieli, czyli od końca weekendu. No i jak to minie, to już jest nieźle. 6 po godzinie 7. Witam Was we właśnie środowy poranek. Włoskie rytmy na początek. Sara Perchetti Amo, czyli utwór słyszany z włoskich stadionów na meczach Milanu w wyjątkowy sposób, gdy kilkudziesięciotysięczny tłum wyśpiewuje to na początku spotkania. Takie rzeczy u nas w Radiu Sochaczew, co prawda może nie w wykonaniu tłumu, ale w wykonaniu odpowiednich wokalistów. Do tego Doda pojawi się, a potem hit dnia i kultowy numer sprzed kilkunastu lat, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, z tą choreografią, z rączką, co wykręca numer telefonu, na pewno kojarzycie. To wszystko dla Was właśnie, czy to wakacje, czy to praca, może jakieś krzątaniny domowe, obojętnie gdzie jesteście, Radio Sochaczew będzie Was wspierać. Dzień.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Niesamowite, że ten utwór ma już 15 lat. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe w Radiu Sochaczew. 14 minut po godzinie 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od godziny 7, tu Radio Sochacze w Defusa, a Łona oczywiście, ten utwór słyszeliście przed momentem. Nie wiem, czy wiecie, ale w tym roku nasz Zamek Sochaczewski ma wyjątkowe powody do świętowania, bo dwie ważne rocznice przypadają i jubileusze, które w sobotę będą mieć, które wybrzmią właściwie, to jest dobre słowo. Będziemy mieć niesamowite atrakcje historyczne na zamku, no i mnóstwo okazji do tego, by zgłębić właśnie kulturę dawną, średniowieczną i czasy, w których przyszło zamkowi i osobom zarządzającym tym majątkiem sochaczewskim właśnie żyć i działać. I o tym wszystkim też wam w Radiu Sochaczew za moment opowiem, zwłaszcza, że mieliśmy w studiu Radia Sochaczew wyjątkowego gościa, który organizuje te nasze spotkania z historią, a dokładniej przyjazd słynnego Zawiszy Czarnego nad Bzurę i na sochaczewski zamek. O tym wydarzeniu nie tylko posłuchacie za moment.
1: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: Centrum Szkoleń Zawodowych w Henrykowie obok Sochaczewa zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii C oraz C plus E z jazdami po Płocku. W ofercie jazda ciągnikiem siodłowym w cenie. Prowadzimy również szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne, kursy ADR oraz nalewaki, szkolenia na wózki widłowe oraz HDS-y wraz z uprawnieniami UDT. Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu. Wykonujemy również badania psychologiczne na broń. Zadzwoń i już dziś 607 206 206. 607 206 206. centrumszkoleń.org.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
10: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

0: No moi drodzy, 29 minut do godziny 8, a będzie to wyjątkowy weekend w naszym mieście ze względu na atrakcje historyczne, ze względu na przyjazd wielkiego, słynnego Zawisze Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. O tym opowiadał w studiu Radia Sochaczew Łukasz Popowski, który opowiedział także o atrakcjach w związku z tym wydarzeniem.
1: Ważnym elementem jest oczywiście turniej rycerski, bo bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć i tutaj takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć tutaj przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na Sochaczewski Zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym, którego to prezentacja w tym roku jest wspierana w ramach programu Działaj Lokalnie przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział. No i oczywiście też pokazy rzemieślnicze.
0: A to wszystko już w najbliższą sobotę 15 sierpnia od godziny 16:30. Oczywiście nie gdzie indziej i tylko na Sochaczewskim Zamku.
2: Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to wyruszamy na Sochaczewskie i nie tylko Sochaczewskie ulice. Na Warszawskiej ruch nieco większy, ale aleją 600-lecia Trojanowską, Olimpijską, Piłsudskiego czy Okrzei pojedziecie w umiarkowanym tempie. Nie ma większych postojów, po prostu jedziecie wolno. Podobna sytuacja na Moście i na Gawłowskiej. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne oczywiście, ale pora wczesna, więc większy ruch na tych odcinkach wylotowych na 50 w kierunku A2 i oczywiście na 92 w kierunku stolicy. Tutaj samochodów jest bardzo dużo, podobnie jak na 580 od Leszna. Przez Bożencin Duży i Stare Babice tutaj jedziecie do Bemowa, ale na S8 i A2 przypominam o okazyjnych utrudnieniach ze względu i na wymiany nawierzchni i na różnego rodzaju prace drogowe. Nie bądźcie zaskoczeni, w wakacje tych prac i tych działań jest oczywiście najwięcej. Także na tych odcinkach ciasno, 50 do A2 wygląda dobrze, kierunek łódzki i łowicki, czyli 92 i 577 do Sannik, tutaj te okolice też wyglądają bardzo dobrze, także bez korków, bez utrudnień, czy to służbowe wyjazdy, czy to wakacyjne trasy, mam nadzieję, że nic na drodze Was nie zaskoczy.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, Pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
11: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
12: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
13: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

10 minut do 8, moi drodzy, wspominałem wam o takich fantastycznych pieskach jak Goldeny. Pewnie niektórzy właściciele czworonogów kojarzą. I sprawa jest wielka, dlatego że Fundacja Warta Goldena, jedna z tych ogólnopolskich fundacji, poinformowała o głośnej akcji w Kielcach, gdzie zlikwidowano pseudohodowlę, w której trzymano ponad 300 czworonogów. Z tego piekła udało się uratować między innymi 3 suczki, które rozpoczynają nowe, lepsze życie. Kilkumiesięczne do 2-letnich mniej więcej, czyli wszystkie młode pieski, które możecie adoptować, wystarczy wpisać Fundacja Warta Goldena. No a sama charakterystyka psów nie powinna być wam obca, bo są to bardzo przyjacielskie i niesamowicie usłużne pieski goldenkowe, więc jeżeli moglibyście albo marzyliście zawsze o tego typu psie i chcielibyście zapewnić im dobry dom, to jest dobra okazja do tego, by zrobić dobry uczynek sobie i oczywiście pieskom. W Sochaczewie będzie zlot innych piesków, dużo mniejszych, dużo głośniejszych, czyli jamników. Cóż to za wydarzenie, o tym po godzinie 8. Na razie Silent Circle, formacja nieżywych schabów, Sigala Melody, odliczamy do godziny 8.

0: Dzień dobry, lato! Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: No i mamy godzinę 8:00. To znak, że już teraz wiadomości w Radiu Sochaczew oczywiście.
9: Urząd Miasta udostępnił listę projektów zakwalifikowaną do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To na początek. Przybywa ulicznych lamp solarnych w gminie Iłów. Za chwilę przybędzie 28 nowych opraw. Wszystko dzięki dofinansowaniu od marszałka. Za chwilę szczegóły. Jest ciepło i dość mokro. Ruszył sezon grzybowy. W tym serwisie kilka ważnych porad. Jowita Leszczyńska, wiadomości lokalne. Urząd Miasta udostępnił listę projektów, które po ocenie formalnej i merytorycznej zostały zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. W sumie mieszkańcy zgłosili 20 pomysłów, 13 z nich uzyskało ocenę pozytywną. Teraz jest czas na odwołania autorów odrzuconych wniosków. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, nastąpi do dnia 27 sierpnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Przybywa ulicznych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy Iłów. W sumie jest ich już około 200, a wkrótce pojawi się 28 nowych. Samorząd pozyskał na ich zakup i montaż dofinansowanie z programu Mazowsze dla Klimatu w kwocie blisko 100 tysięcy złotych. Urząd wytypował miejscowości, w jakich się pojawią.
10: Brzozów Nowy, Olunin, Rokocina. Rokocina to jest tam, gdzie powstała nowa droga. Chcemy doświetlić to miejsce, żeby tutaj mieszkańcy byli też usatysfakcjonowani już w pełni. Lasotka, Emilianów, Brzozowiec, Giżyce, Giżyczki, Miękiny Uderz, Sadowo, Bieczyska i Łoskie, Iłów na ulicy Leśnej i Władysławów. Mogę dodać tylko, że radni z naszej gminy, sołtysi i mieszkańcy zgłosili nam także inne miejscowości, ale no z racji tego, że mamy ograniczone środki, staramy się zachować kolejność zgłoszeń potrzeb mieszkańców i sukcesywnie montujemy oprawy w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości oświetlenia ulicznego zasilanego energią elektryczną.
9: Mówił Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Ruszył sezon grzybowy. W lasach można teraz znaleźć kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, by do koszyka trafiały tylko te osobniki, których jesteśmy pewni.
11: Należy bardzo uważać na takie młode osobniki, które jeszcze nie mają wszystkich wykształconych, charakterystycznych cech, bo tutaj niestety dochodzi często do tragicznych w skutkach pomyłek. Grzyby zbierajmy do koszyków, tam gdzie będzie dostęp powietrza, nigdy do toreb foliowych, ponieważ tam mogą się zaparzyć i nabrać szkodliwych właściwości.
9: Mówi Ada Bończyk z Lasów Państwowych. Jak dodaje, nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być toksyczne.
12: Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Rzecznik rządu przekonuje, że analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen. Na możliwości przywrócenia rozwiązania obniżającego ceny paliw na dwa ostatnie tygodnie wakacji mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać zjawisko, które rozpocznie się po 19:00, powinny wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Prawie 50 pociągów PKP Intercity pojedzie z dodatkowymi wagonami w długi weekend, a to z powodu spodziewanej dużej frekwencji. W podwójnej trakcji pojadą także pociągi Pendolino, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
13: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju-Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże-Zakopane-Kraków-Krynica.
12: Do pociągów dołączone zostanie ponad 180 wagonów. Łomża doceniła mieszkańców, którzy uratowali życie czterolatki. W niedzielę czterej mężczyźni złapali w koc dziewczynkę, która wypadła z balkonu bloku. Teraz otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
14: My jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
12: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy Łomży zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego.
15: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Słońce świeci, muzyka gra, mówi o tym nieprzypadkowo, ponieważ naprawdę słońce świeci i muzyka gra. Maksymalnie dzisiaj 24 stopnie, będzie cieplutko. W tym momencie mamy na sochaczewskich termometrach już około 16 kresek na plusie, a w najbliższych dniach będzie jeszcze cieplej, 24-25 stopni w czwartek, jeszcze cieplej w piątek i dużo słońca i do 33 stopni w sobotę i niedzielę. Ma być słonecznie, a deszcz dopiero na początku przyszłego tygodnia z temperaturą na poziomie 26 stopni. No i niech tak zostanie.
15: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
15: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 5 minut minęło od godziny 8:00. Pobudka, środa to dzień, w którym widać już weekend. Co prawda przez lornetkę, ale już wyłania się zza horyzontu. A u nas najlepsza muzyka i odliczanie do każdej godziny, do południa, do końca pracy, do czwartku, do piątku, do weekendu, do czego tylko sobie życzycie. A może i do urlopu, wedle waszego uznania.
0: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
8: Pogodnych melodii ci u nas dostatek, czyli Taylor Dane, Tell It To My Heart. I przypominam, właśnie dzisiaj 12 sierpnia w środę Lech, Klara, Joanna, Wiktoria świętują imieniny. Także najlepsze życzenia prościutko ode mnie, od Radia Sochaczew.

0: Nie ma to jak przekazywać dobre informacje, a najlepiej takie dobre informacje, które idą w pakietach, moi drodzy. 12 minut po godzinie 8, a Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie informuje, właściwie już informował od 2 dni, że pływalnia miejska znów działa. Po małej, krótkiej przerwie technicznej znów można korzystać z akwaerobiku, z nauk doskonalenia pływania. I co najważniejsze w związku z tym, przypominamy także o jednej z flagowych imprez Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie, czyli wyzwaniu biegowym, które zagości na teren pływalni miejskiej właśnie. No i jest konkretna informacja związana z tym wydarzeniem. Wyzwanie biegowe, to wodne dokładnie, odbędzie się 22 sierpnia w sobotę od godziny 10, a na pływalni Orka pojawi się tor przeszkód, który będziecie musieli pokonać w jak najlepszym czasie w różnych kategoriach wiekowych, dla starszych i młodszych. Także będą odpowiednie kategorie: mali odkrywcy, wodni śmiałkowie, poszukiwacze przygód, pogromcy fal, wodni wojownicy i ofiary własnej ambicji, dla starszych i młodszych. Także bardzo fajne wydarzenie i tutaj rok urodzenia dziecka będzie decydował o tym, w której kategorii się znajdzie. O tym wydarzeniu i nie tylko, na pewno jeszcze w Radiu Sochaczew usłyszycie.
1: Radio Sochaczew.

0: 21 minut minęło od godziny 8, moi drodzy. Może siedzicie w pracy, a może jesteście na urlopie albo pakujecie się właśnie na rodzinny wyjazd. Dajcie znać, ślijcie zdjęcia, piszcie, dzwońcie, co dobrego u was. A może i w pracy podczas realizacji codziennych obowiązków da się znaleźć jakieś pozytywy. 46 863 22 22. Jakie macie recepty na to, by przedpołudnie było naprawdę fajne? Zwłaszcza w sierpniu, cieplutkim sierpniu, gdy za oknem słońce, a my musimy się kisić w biurach.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wiecie, że na horyzoncie, co prawda nie tego weekendu, ale kolejnego już WSC Festiwal, kolejne wielkie święto muzyki w naszym mieście. Do tego wszystkiego jeszcze powoli wracają na boiska nasi piłkarze i rugbyści, więc w ciągu ostatnich dwóch weekendów właśnie sierpnia zobaczymy praktycznie wszystkich na boisku, także są powody do radości. O tym przeczytacie m.in. na tusochacze.pl w zakładce sport, a poza tym w ogóle na tusochacze.pl to za moment zerkniemy. A jeszcze przed godziną dziewiątą opowiem wam o nowej pasji byłego prezydenta USA Baracka Obamy, który zachęca do czytania książek. A poza tym i za moment sprawdzimy sytuację na drogach. Mnóstwo rzeczy się dzieje, jak sami wiecie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No a zaczynamy od informacji prosto z dróg, o czym informowała Jowitka, informuje mój kolega redakcyjny Tomasz. Ci, którzy przemierzają trasę w kierunku Wiskitek, no to blisko stacji benzynowej śpi sobie na poboczu w rowie ciężarówka, więc proszę tam ostrożnie nie budzić, a na poważnie oczywiście mogą być utrudnienia ze względu na to, że no, auto, wielkie auto zsunęło się z drogi. Także tutaj mamy takie zdarzenie. A poza tym w wielu miejscach w Sochaczewie ten ruch odbywa się płynnie, wiadomo, ulicą Warszawską ze względu na światła i ten główny przejazd przez miasto. Pojedziecie wolniej, sporo aut, nieco więcej niż przed godziną na Trojanowskiej i wzdłuż Alei 600-lecia, do tego nieco wolniej obwodnicą, nieco wolniej Piłsudskiego, czy chociażby Staszica i Traugutta. Wylotówki poza tym drożne, poza tym dojazd do A2 wygląda dobrze, no ale najwięcej aut zdecydowanie na 92, czyli między Sochaczewem a Warszawą. 580 wygląda dobrze, poza Lesznem, w pozostałych miejscach nie postoicie. Sama A2 też nie zwalnia przed stolicą, więc dziś ruch odbywa się dość płynnie, wolniej pojedziecie gdzieś tam przez większe miejscowości. Północne rejony 50 też bez utrudnień pokonacie. W kierunku Łowicza 92 wygląda dobrze i A2 w kierunku Łodzi. Także spokojnych podróży. Jak traficie na utrudnienia, dzwońcie, informujcie 46 863 22 22. Pozdrowienia dla urlopowiczów, dla tych, którzy z pełnymi bagażnikami, z rodziną na pokładzie jadą z uśmiechem na twarzy. Na przykład nad morze.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
5: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

14 minut pozostaje do godziny 9. Golec Orkiestra Magda Bereda za nami. Co do golców, mam pewne skojarzenie z moim redakcyjnym kolegą, który uwielbia właśnie braci Golec, ale już nie będę się nabijał i naśmiewał właściwie, bo pośpiewać to można. Boniem chociażby, które już za moment, będą też i Jonas Brothers. Natomiast moi drodzy, dzisiaj 12 sierpnia świat skupiony jest na słońcu i na Hiszpanii, dlatego że tam będzie można oglądać całkowite zaćmienie słońca. Swoją drogą w ogóle dziwne zjawiska i skumulowane zjawiska astronomiczne i astrofizyczne przechodzą nad nami, chociaż teraz w tym momencie mamy odrobinę wytchnienia od tych burz i nieburz, ale przypominam, że dzisiaj, jeżeli roje Perseidów i zaćmienie słońca będziecie chcieli oglądać, to najlepiej tak gdzieś tam z wysokości, z jakiegoś wysokiego budynku, ewentualnie z gór, ostatecznie Boryszew, bo tam także trochę wyżej może coś da się zobaczyć. My natomiast kierujemy się do 9:00, za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, wiadomości lokalne, oczywiście te z kraju i ze świata, a po godzinie 9:00 właśnie słówko na temat naszych piłkarzy, którzy się wzmacniają i przygotowują do ligowych potyczek. A będzie kogo oglądać, bo sporo drużyn mamy na różnych szczeblach naszych piłkarskich. This is the story of my baker.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów, OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty rycki Edam ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń, telefon 604 918 178. Uwaga, świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
4: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 9.
10: 26 projektów z powiatu sochaczewskiego z dofinansowaniem w ramach konkursu Lokalnie z CPK. To na początek. W gminie Campinos już za moment ruszą dwie ważne inwestycje powiatowe. W tym serwisie zapraszamy też na wyścig trzech torów. To ciekawa propozycja dla małych i dużych od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Poznaliśmy zwycięskie projekty wybrane w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Lokalnie z CPK. Łącznie wpłynęło 236 wniosków, z czego 53 zostało zakwalifikowanych do realizacji. Budżet konkursu wynosi 1 000 000 zł. Podmioty takie jak szkoły, instytucje czy stowarzyszenia mogły ubiegać się maksymalnie o 20 000 zł na każdy z projektów. W sumie na terenie powiatu sochaczewskiego realizacji doczeka się 26 zadań. Szczegóły na tusochaczew.pl.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Już za chwilę w gminie Campinos ruszą dwie ważne inwestycje powiatowe. Obie dotyczą infrastruktury drogowej. O szczegółach zbliżających się przetargów mówi starosta warszawski zachodni Romuald Reszka.
11: Pierwsza to jest przebudowa Alei Lipowej w miejscowości Zawady. Tam otworzyliśmy już przetarg, ale kwota była zbyt wysoka. W budżecie mieliśmy zaplanowane 2 miliony. Jedyny wykonawca, który się zgłosił, dał cenę 2,5 miliona złotych. Dlatego postanowiliśmy jako zarząd powtórzyć przetarg. Otwarcie przetargu na Aleję Lipową nastąpi w pierwszej połowie września. Natomiast druga taka bardzo ważna inwestycja jest dokończenie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Niepokalanowskiej. Ten ciąg będzie prowadził aż do drogi wojewódzkiej 580. No i tutaj też zakładamy, że rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w pierwszej połowie września.
10: Ta inwestycja kosztować ma 3,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy dokłada gmina Campinos. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza na drugą edycję zawodów samochodów zdalnie sterowanych pod hasłem Wyścig Trzech Torów. Wydarzenie odbędzie się 16 sierpnia na obiektach sportowych przy ulicy Warszawskiej.
12: Jest to wydarzenie skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale do udziału zachęcamy również starszych uczestników. Przygotujemy prosty tor z przeszkodami, slalomami i zakrętami, a liczyć się będzie przede wszystkim dobra zabawa. Wystartować można zarówno własnym samochodem zdalnie manualnie sterowanym, ale również będzie można skorzystać z modeli przygotowanych przez organizatorów. Na najlepszych czekają puchary, nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.
10: Mówiła Klaudia Barańska, kierownik obiektów sportowych MOSiR-u. I jeszcze informacja z dróg. Na drodze krajowej nr 50 za rondem Żyrardowskim po prawej stronie jadąc od Sochaczewa w rowie znajduje się samochód ciężarowy. Na miejscu jest już policja i służby drogowe. Uwaga na utrudnienia.
13: Około 200 turystów utknęło na Sycylii, podobnie jak tysiące innych, których loty odwołane lub są opóźnione z powodu wulkanicznego pyłu, który wyrzuca Etna. Jeszcze do godziny 11 zawieszone są wszystkie odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za swoich pasażerów.
14: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną.
13: Wulkan Etna jest aktywny od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewieźć pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch nie został wstrzymany.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Co najmniej dwa tornada i gwałtowne burze przeszły wczoraj przez aglomerację Chicago, niszczące domy, powalające drzewa i linie energetyczne. Uszkodzona została szkoła, odwołano około 250 lotów. W pobliskiej Indianie jedna osoba zginęła w wyniku eksplozji w domu. Służby podejrzewają, że miała ona związek z burzą. Co najmniej 3 osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych na skutek ataków Rosji na Ukrainę w ciągu ostatniej doby w obwodach chersońskim, zaporowskim i odeskim. W Zaporożu Rosjanie zaatakowali centrum handlowe, zostało ono zniszczone, jednak tam według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Cieplutko, pięknie i pogodnie. To są najważniejsze informacje związane z tym, co dzieje się w kwestii pogody w tych najbliższych dniach. Na termometrach w Sochaczewie wartości bardzo przyjemne. Mamy 18 stopni, temperatura odczuwalna nawet ciut wyższa. Dzisiaj maksymalnie 24 kreski na plusie. Podobnie jutro 27 stopni w piątek i do 32 w weekend. Ciepły, pogodny weekend bez deszczu. I to jest świetna informacja. Deszcz na początku przyszłego tygodnia, temperatura na poziomie 26 stopni, ale popada. Więc szanujmy okulary przeciwsłoneczne, w niedzielę je się odstawi na dzień albo dwa, weźmie parasolka, a potem znów z powrotem poobujamy w obłokach i na hamakach poleżymy.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6 minut po godzinie 9. Słyszy się czasami, żeby nie szastać, nie rozdawać tym, co mamy w nadmiarze, a z drugiej strony, jak człowiek wyspany i wypoczęty ma energię i zapał, to się chętnie tym wszystkim podzielę, moi drodzy, i będę szastał na lewo i prawo, więc jeżeli macie ubytki kubeczkowo-kawowe, albo na przykład samopoczuciowe, to dobrze trafiliście. W Radiu Sochaczew mamy tego w nadmiarze i chętnie się dzielimy. Pointer Sisters na dowód, I'm so excited. Już teraz otwieramy tę godzinę właśnie takim hitem.
5: Dzień dobry, lato!
0: 94,9 FM.
9: W sumie ta piosenka najlepiej oddaje nastrój, gdy człowiek wychodzi z pracy albo coś fantastycznego ma się wydarzyć w najbliższych dniach, jak WSC Festiwal albo inne atrakcje czy wydarzenia sportowe. I człowiek wyczekuje, wypatruje i merda ogonkiem. Pointer Sisters, za moment Drenchil, później Lolobos, Antonio Banderas, czyli Con Con del Mariachi, no i Sarsa także się pojawi.

0: Pamiętaj mnie.
1: 18 minut minęło od 9. Sarsa, czy będziemy się pamiętać? Słuchajcie, to jest dobre pytanie do tych wszystkich waszych wakacyjnych miłości, więc pamiętajcie o relacjach. Prędzej czy później i tak będziecie się wspominać, więc przynajmniej róbcie to wszystko z głową, tak żeby było miło. Za moment rozmowa z gośćmi dnia, a tak w kwestii naszych radioredakcyjnych rozmów mogę was zaprosić do Orientarium w Łodzi, bo tak sobie tutaj rozmawiamy na temat atrakcji, które są niepowtarzalne i wyjątkowe. No i jedną z takich atrakcji jest na pewno to, co oferuje Orientarium w Łodzi, czyli pakiety bliżej. Jeżeli mało wam zwierzątek na odległość i chcielibyście podejść do nich właśnie bliżej, to są pakiety związane na przykład z karmieniem pandy rudej, trening medyczny ze słoniem, są rekiny i płaszczki, ale uprzedzam, to się ciężko głaszcze, więc lepiej nie próbować. Kapibary można dokarmiać, surykatki odwiedzić, czy chociażby wielbłąda pogłaskać z bliska. Niesamowita sprawa, fenomenalny edukacyjny kierunek, jeżeli wasze pociechy na przykład kochają zwierzaki. No, piękna sprawa. A za moment już rozmowa z gośćmi dnia.
2: Radio Sokarzew. Autopromocja.
3: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sokarzew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sokarzew.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
5: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, lato.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama. Gość dnia w Radiu Sokarzew.
18: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Rafał Osiewicz, zastępca kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sokarzewie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Jest z nami również pan Paweł Szymaniak, asystent muzealny w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sokarzewie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
18: 2026 rok to ważny rok zarówno dla stacji Muzeum w Warszawie, jak i dla Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sokarzewie. Dlaczego tak jest?
19: W 2026 roku stacja Muzeum w Warszawie obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Obchody miały miejsce 31 maja i rozpoczęły się przejazdem pociągu specjalnego na trasie Skierniewice, Warszawa Główna. Pociąg był prowadzony zabytkową lokomotywą parową ze skansenu muzeum w Chabówce. Jest to skansen prowadzony przez PKP. Natomiast w tym roku, w 26 we wrześniu, Muzeum Kolei Wąskotorowej, czyli filia stacji muzeum, obchodzi swoje 40-lecie istnienia.
18: Czyli 40 lat historii Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Sama kolej oczywiście sochaczewska jest dużo starsza. Co możemy o tej historii powiedzieć, panie Pawle?
0: No oczywiście. Sochaczewska Kolej Wąskotorowa działała właściwie na terenie Sochaczewa, na terenie całego powiatu sochaczewskiego przez 62 lata. I przez ten cały czas przewoziła pasażerów oraz towary. Właściwie jej historia zaczęła się jeszcze w trakcie I wojny światowej. Kiedy to w latach 1914-15, w wyniku tutaj toczących się ciężkich działań wojennych, intensywnych walk, no Sochaczew został bardzo zniszczony. Popadł w ruinę właściwie. Można rzec, że właściwie nasze miasto było drugim najbardziej zniszczonym po Kaliszu miastem Królestwa Polskiego po I wojnie światowej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po zakończeniu tych działań wojennych, był potrzebny jakiś materiał budowlany. No najlepiej tani, dzięki któremu można byłoby nasze miasto po zniszczeniach wojny odbudować. No a wówczas takim najpopularniejszym i najbardziej powszechnie używanym materiałem budowlanym było drewno. No i w ten sposób postanowiono, aby właśnie to drewno, ten materiał budowlany sprowadzać z Puszczy Kampinoskiej koleją. W tym celu nasz sejmik, nasze władze lokalne w 1919 roku podjęły decyzję o budowie kolei. A w 1922 roku dopuszczono do ruchu jej pierwszy odcinek. To było 16 km dokładnie z Sochaczewa do Tułowic. W roku następnym natomiast, w roku 23, powstały dwie linie naszej kolei. Dwa szlaki, które prowadziły do różnych miejsc. Linia główna poszła w głąb Puszczy Kampinoskiej do tartaku, który znajdował się w Piaskach Królewskich. A teraz linia odgałęźna do stacji Wyszogród. To było 6 km, no i tu chyba należy podkreślić, że właśnie do stacji Wyszogród. Nie do samego Wyszogrodu, no bo to miasto znajduje się po drugiej stronie rzeki Wisły, a nasze pociągi nigdy tej rzeki nie przekraczały. Zatrzymywały się we wsi Kamion po tej stronie Wisły, gdzie stacja nazywała się właśnie stacją Wyszogród. Po linii głównej przez długie dziesięciolecia naszą koleją sprowadzano drewno do Sochaczewa na odbudowę miasta po zniszczeniach wojen, no i oczywiście na tutejszy rynek. No ale tutaj należy podkreślić, że oczywiście kolej nie powstała tylko i wyłącznie dlatego, aby sprowadzać to drewno. Już od początków widziano w kolei sochaczewskiej potencjał do tego, aby ożywiła ona powiat sochaczewski, ożywiła w sposób gospodarczy po zniszczeniach obu wojen oraz oczywiście widziano potencjał kolei jako środka transportu publicznego. Przez następne 62 lata Sochaczewska Kolej Wąskotorowa działała pod różnymi nazwami. Od sejmikowej kolejki wąskotorowej po powiatową kolej sochaczewską, aż w końcu po II wojnie światowej, po roku 49, stała się Sochaczewską Koleją Dojazdową. Sochaczewską Koleją Dojazdową, która to wąskotorówka była, można rzec, przez długi czas jedynym środkiem transportu publicznego w naszym mieście. Szczególnie ważnym dla tych mieszkańców wsi puszczańskich, tych, które nie miały dostępu do, no, do miasta. No i właściwie właśnie nasza wąskotorówka służyła im jako takie, można rzec, okno na świat. No niemniej jednak, niestety, przez lata podejmowano próby zamknięcia kolei.
18: Z czego to wynikało?
0: No z problemów finansowych, no oraz też z problemów niezależnych od nas, można rzec. No bo te próby podjęto już w latach 20. właściwie po rozpoczęciu działalności kolei, potem w roku 30, a po II wojnie światowej, kiedy to w roku 59 w Puszczy Kampinoskiej powstał Kampinoski Park Narodowy, no wywozy drewna, wycinka drewna w Puszczy Kampinoskiej stała się po prostu zabrojona. No i te wywozy zaprzestano. Dlatego też w roku 61 podjęto próbę likwidacji kolei. No na szczęście ta kolej przetrwała, no ale już 10 lat później, w latach 70 podjęto próbę likwidacji kolejną, ale można rzec, że wtedy problemy, no, niezależne od nas, między innymi zima stulecia, można powiedzieć, że zniwelowała tą próbę, aż w końcu w roku 84, no niestety, piąta próba likwidacji kolei się udała. No i w ten sposób 30 listopada 1984 roku o godzinie 15.35 odjechał ostatni rozkładowy pociąg w historii naszej wąskotorówki. No, dokładnie wyruszył on ze stacji Sochaczew Wąskotorowy. Stacji, która obecnie stanowi nasz skansen. Po tej dacie, można rzec, po tej 15.35 mógł nas spotkać los innych zamkniętych kolei wąskotorowych w naszym kraju. No, ale tak się nie stało oczywiście. To też dlatego, że została wysunięta inicjatywa, pomysł, aby właśnie na historycznym terenie pierwszej stacji, na tej infrastrukturze kolejowej utworzyć muzeum, instytucję kultury. W ten pomysł wysunęli nasi trzej założyciele. No, byli to kolejno Czesław Gwara, ostatni kierownik wąskotorówki oraz pierwszy kierownik muzeum, Bogdan Pokropiński, taki znawca kolejnictwa oraz dosyć znany kolejarz, a także Jan Kamiński, były dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. No i można rzec, że właśnie to Muzeum Kolejnictwa uratowało nas. 6 września 1986 roku utworzyło tutaj swoją filię. Oddział pod nazwą Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie właśnie.
18: Teraz już przejdziemy do samych obchodów jubileuszu. Kiedy odbędzie się to wydarzenie i co już możemy o nim w tej chwili powiedzieć?
19: Obchody 40-lecia muzeum rozpoczną się 5 września, czyli dzień przed tak naprawdę tą główną datą. Z tej okazji planujemy zorganizować dwa pociągi retro prowadzone trakcją parową. Jeden z tych pociągów będzie jechał na trasie Sochaczew-Wąskotorowy-Wilcze, czyli na takiej standardowej trasie, na jakiej kursują nasze pociągi turystyczne. Natomiast drugi pociąg w skróconej relacji będzie jechał trasą Sochaczew-Wąskotorowy-Chodaków i z powrotem. W dniu 6 września planowane są pozostałe atrakcje. Między innymi będzie przejazd pociągu specjalnego z Warszawy. Oprócz tego będziemy mieli też dla Państwa niespodziankę, ale o tym myślę, że powiemy nieco później, szerzej. Przewidziane są koncerty, przewidziane są występy gwiazd i tu więcej kolega, myślę, powie.
0: No tak, oczywiście 6 września z okazji tak bardzo ważnej dla nas daty przygotowaliśmy, można rzec, moc atrakcji. Jak tutaj kolega wspomniał, tego dnia nasze obchody rozpocznie przejazd pociągu specjalnego z Warszawy Głównej do Sochaczewa. No i też rozpoczniemy właśnie na dworcu PKP. Tam rozpoczną się nasze uroczystości, po czym razem przejdziemy już na teren stacji wąskotorowej, do naszego muzeum, gdzie przeprowadzimy, można rzec, drugą część uroczystych obchodów, prowadzoną przez gościa specjalnego, którego imienia i nazwiska może jeszcze nie będę zdradzał. Natomiast w dalszej części zacznie się już, tak powiedzmy, ta, jak wspomniałem, moc atrakcji. Mianowicie planujemy kursy wahadłowe pociągiem specjalnym u nas na wąskim torze na trasie Sochaczew-Wąskotorowy, Sochaczew-Miasto, Sochaczew-Wąskotorowy i będą to kursy wahadłowe pod parą, prowadzone trakcją parową. No, można rzec, że nasze 40-lecie naszego muzeum nie mogło się obejść bez pary. No i ta para oczywiście będzie. Natomiast na samym skansenie także nie zabraknie atrakcji. Planujemy m.in. koncerty różnych zespołów, a także strefy przygotowane dla naszych gości, strefę gastronomiczną oraz oczywiście także pomyśleliśmy o naszych gościach z pociechami, z małymi dziećmi. Będzie przygotowana strefa pełna atrakcji dla młodszych dzieciaków. Ale też mogę powiedzieć, że w związku właśnie z tym, że obchody się zbliżają, są coraz bliżej, no to też oczywiście będziemy planować pewne na naszym Facebooku, na social mediach, atrakcje związane z tym.
18: Konkursy?
0: Między innymi właśnie. Te konkursy będziemy w następnych dniach, w następnych tygodniach przed 40-leciem zapowiadać. Także bardzo serdecznie zachęcamy do obserwowania właśnie naszych profili.
18: A do tego tematu oczywiście będziemy jeszcze wracać. Na dzisiaj dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Rafał Osiewicz, zastępca kierownika Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oraz pan Paweł Szymaniak, asystent muzealny w tejże placówce. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
19: Dziękujemy.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
13: Panie!

który ma nowe zajęcie, bo jak donosi Washington Post, polityk poprowadzi nowy podcast poświęcony książkom i będzie zachęcał do czytelnictwa. Premierowy odcinek wspaniałej książki z Barackiem Obamą, bo tak nazywa się internetowa audycja, 24 września. 44. prezydent USA, zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017 roku, co pół roku publikuje listę książek, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nim największy wpływ. We'll be right back.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: wszystko jest już niczym.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, sot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny sot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
10: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
13: A już teraz o 10:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
14: Rząd odwleka podjęcie decyzji w sprawie ewentualnej obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Jak przekonuje rzecznik rządu Adam Szłapka, analizy w tej sprawie wciąż trwają, a odpowiedzialne za ewentualne działania ministerstwa zwracają uwagę na ostatnie spadki cen.
15: W ostatnim tygodniu ceny ropy spadły i to spadły w taki sposób, że jest to widoczne na stacjach. W związku z tym cały czas trwają analizy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Finansów i te decyzje będą w najbliższym czasie podejmowania takich decyzji jeszcze nie ma.
14: O tym, że rząd może przywrócić rozwiązania obniżające ceny paliw na 2 ostatnie tygodnie wakacji, mówił pod koniec lipca premier Donald Tusk. Sanepid potwierdził salmonellę u 15 kuracjuszy ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. Badania wykazały też rotawirusy. Od weekendu nowych chorych już nie przybywa. Objawy zatrucia wystąpiły u 53 ze 191 osób. Służby ustalają źródło zakażenia.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
14: Wsparcie w wysokości 2 milionów euro dla społeczności dotkniętych trzęsieniem ziemi w Kolumbii przekaże Unia Europejska. Ogłosiła to przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W wyniku poniedziałkowego kataklizmu zginęło co najmniej 250 osób. Trwają poszukiwania zaginionych pod gruzami. Wiele rdzennych społeczności nadal pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej i podstawowych usług. Donald Trump przyznał, że ze względów bezpieczeństwa zmienił samoloty opuszczające Turcję po lipcowym szczycie NATO w Ankarze. Chodziło o zagrożenie ze strony Iranu, z którym od ponad 5 miesięcy Amerykanie toczą wojnę. Tomasz Orchowski.
16: Trump miał wejść na pokład Air Force One, a potem potajemnie go opuścić ciężarówką z cateringiem. Został przetransportowany do wojskowego samolotu. Dostosowałem się do tego, czego chciało Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem. Robię to, co mówią. Chyba istniało jakieś zagrożenie. Nie dopytywałem. Otrzymuję mnóstwo gruźb. Tłumaczył Trump, który w przeszłości mówił, że Irańczycy próbowali zabić go 2 razy, ale ja dopadłem go wcześniej, podkreślał po zabiciu najwyższego przywódcy Alego Chameneiego. BBC komentuje wizerunek Trumpa ukrywającego się w ciężarówce z jedzeniem przed rzekomym zagrożeniem ze strony Iranu nie jest najlepszy dla prezydenta, który wielokrotnie podkreślał swoją siłę.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Pia Skrzyszowska została wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. Polka w Birmingham przegrała jedynie z Holenderką Nadine Wieser. Na metę obie zawodniczki wpadły praktycznie jednocześnie, a złoto i srebro przyznano na podstawie dokładnego oglądania zdjęcia z fotofiniszu. Jak się okazało, najszybsze płotkarki Europy dzieliła zaledwie 0,001 sekundy. To 3. medal dla Skrzyszowskiej na 3 kolejnych mistrzostwach Europy.
20: W sumie ja zostałam tylko na podium z tych 3 imprez ostatnich. To podium się dynamicznie zmienia, ja ciągle nim jestem. Więc bardzo mnie to cieszy, mam całą kolekcję. Oczywiście celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal.
19: Na piątkę spisali się za to Dominik Kopeć w biegu na 100 metrów oraz Paweł Fajdek w rzucie młotem, chociaż obaj liczyli, że uda się stanąć na podium. Może nie w medal, ale na pewno w lepszy wynik celowała za to Anna Wielgosz w biegu na 800 metrów. Nasza brązowa medalistka z Monachium odpadła już w kwalifikacjach.
20: Jestem rozczarowana i na pewno nie tylko ja, bo do samego końca, mimo wielu problemów, wielu przeciwności, to dowieźliśmy to wszystko treningiem, dopilnowaliśmy każdy szczegół.
19: A jej los podzieliła także Aleksandra Formela. W tabeli medalowej po 2 dniach Polska jest na 8. miejscu z 2 srebrnymi medalami. Prowadzą gospodarze, Brytyjczycy. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-0 w swoim pierwszym meczu memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej, jaki odbywa się w Koszalinie. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Mistrzostwami Europy, jakie odbędą się na przełomie sierpnia i września. W kolejnym spotkaniu już dziś drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Francją. UEFA zmienia podejście do systemu VAR. Wykorzystanie powtórek wideo w europejskiej piłce ma się stać szybsze i bardziej spójne. Ma trwać nie dłużej niż od 60 do 90 sekund. Takie zmiany zaproponował szef sędziów Roberto Rossetti. UEFA zamierza wdrożyć swoje nowe plany jeszcze w tym sezonie.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Dzień dobry, lato!
13: Najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew 5 po 10. Za moment zerkniemy na tusochaczew.pl i polecimy coś do zjedzenia. Fajnie, że jesteście z nami w wakacje i w pracy.

0: 17 minut minęło od 10. Dawid Kwiatkowski za nami. Swoją drogą też fajnie by było gościć go na scenie amfiteatru. Natomiast zawody rowerkowe za nami, zawody rowerowe, dokładnie pump trackowe przed nami. Na rowerach i hulajnogach będą rywalizować wszyscy chętni w wieku od 8 do 13 lat, od 14 do 17 i w kategorii open. Będą medale, będzie sportowa atmosfera, kask obowiązuje. Oczywiście bierzecie swój sprzęt i 22 sierpnia meldujecie się w strefie aktywności nad Bzurą. O 14.30 start zawodów, zapisy pół godziny wcześniej, a na imprezę oczywiście podczas WSC Festiwalu zapraszają burmistrz miasta Sochaczew i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Także będzie się działo tutaj szybkość, wiatr we włosach, chociaż włosy schowane pod kaskiem, więc emocji nie zabraknie. Będzie szybko, będzie widowiskowo i będzie w fajnym miejscu, bo nasz pump track i strefa aktywności nad Bzurą to jest naprawdę przestrzeń do realizacji takich imprez.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
3: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
4: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark. Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Pasza Kebab, Wójtówka 2D, Otopark. A jak wiemy, środa, dzień kebaba na talerzu z frytkami, z kurczakiem lub wołowiną, a także mięsem mieszanym do wyboru, chlebek pita do tego, surówka, pomidor, ogórek, cebula, sos ostry, sos łagodny do wyboru, no i oczywiście napój w zestawie. Także takie pyszności też i dla Was.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark. Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
5: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi. Usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł. Dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515-202-530. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Dzień dobry, lato!
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

6 minut do godziny 11. Chris de Burgh za nami, The Lady in Red oczywiście. Marisa już teraz zaśpiewał miłości utworem Nie odkochaj albo odkochaj. Do tego, moi drodzy, czarne chmury nad Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Kolejny poważny sponsor rezygnuje ze współpracy, o czym opowiem wam po godzinie 11. Jakie to straty roczne? No, liczone w milionach złotych. Poza tym najlepsza muzyka w radiu. Słuchacze V11, wiadomości lokalne i wiadomości z kraju i ze świata.

0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, sot złoty 49 za sztukę, ser żółty rycki Edam ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny sot 400 gramów 3,09 zł za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
7: No i mamy godzinę 11. Zapraszam już teraz na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zaczynamy od sukcesu warsztatu terapii zajęciowej Ja Tym w Sochaczewie w konkursie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Do końca sierpnia rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego. W tym roku jest pewna nowość, szczegóły za chwilę. W tym serwisie zapraszamy też na ostatnią już rybnowską siestę pod gwiazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Warsztat terapii zajęciowej Ja Ty My w Sochaczewie ma powody do radości. Został bowiem doceniony w 11. edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim pod hasłem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.
9: Warsztat terapii zajęciowej w tym roku uzyskał markę Mazowieckiej Ekonomii Społecznej. Jest to duże osiągnięcie dla całej naszej społeczności. Jest to pokazanie, że to, co robimy w warsztacie, ma sens i w kategorii reintegracja właśnie otrzymaliśmy ten tytuł. Jest to dla nas świetne osiągnięcie i wiemy, że nasza praca idzie w tą stronę.
8: Mówił Piotr Pętlak, kierownik WTZ. W tym roku kapituła konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej wyróżniła 12 podmiotów z całego Mazowsza. Wśród laureatów znalazła się również Fundacja Akuku z Górek w gminie Leoncin. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali 16 listopada.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
8: Ważna informacja Urzędu Gminy Nowa Sucha. Tradycyjnie w sierpniu przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w zakupie oleju napędowego kupowanego do celów rolniczych. W tym roku mamy tu jednak istotną zmianę. O szczegółach wójt Maciej Monika.
10: Otóż do wniosku trzeba dołączyć dowody potwierdzające, że zakup został przeprowadzony od lutego do końca lipca tego roku. I tym dowodem są faktury. Nie żadne potwierdzenia zakupu, tylko faktury. Część faktur może być papierowa, ale były takie faktury, które na przykład rolnicy otrzymywali na maila i po prostu trzeba te faktury wydrukować i do wniosku dołączyć. Więc bardzo proszę, żeby wnioski były zaopatrzone w faktury czy wydruki faktur. Wtedy będzie to uznany zakup uprawniający do zwrotu części podatku akcyzowego.
8: Cykl czterech potańcówek w gminie Rybno dobiega końca. Organizatorem wydarzenia jest koło gospodyń wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno.
11: Jest to wydarzenie integracyjno-edukacyjne, które będzie miało na celu nie tylko zabawę, ale będziemy też promować nasze lokalne produkty.
8: Mówił Damian Kwaśnik z koła. Główną atrakcją wieczoru będzie potańcówka. Zagra zespół Lorenz. Podczas siesty na gości czekać będą także grill, dmuchańce, tatuaże brokatowe. Start o godzinie 19.
12: Przed nami niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. W Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ale uwaga, bo patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
13: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła.
12: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. To nie koniec atrakcji na niebie. Czeka nas też noc spadających gwiazd. W Warszawie, by lepiej obserwować to zjawisko, wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Rod Stewart odwołał koncerty zaplanowane w ramach pożegnalnej trasy One Last Time, w tym występy w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Lekarze zalecili 81-letniemu muzykowi 4-tygodniową przerwę w występach po zabiegu kardiologicznym. Artysta przeprosił już fanów, zapewnił, że nie może doczekać się powrotu na scenę i wspólnej zabawy.
14: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Piękne słoneczne dwie dyszki na sochaczewskich termometrach, temperatura odczuwalna trochę wyższa, wiatr w porywach nie przekracza 15 km na godzinę. To słoneczko z nami będzie przez cały dzień, padać nie powinno, a temperatury powyżej 20 stopni do godziny 20. Później po 21 mniej więcej 17 kresek na plusie, około północy 13 stopni, więc spać powinno nam się nieźle. W najbliższych dniach jeszcze wyższe temperatury, bo do 27 stopni w piątek, do 32 w sobotę i niedzielę. Gorący piątek, gorąca sobota i niedziela, deszczowy poniedziałek na nas czeka z temperaturami na poziomie 26 stopni. Także deszcz jakby trochę mniejszy niż to, co widziałem przed godziną. Także te dane się zmieniają, ale najważniejsze jest to, że najbliższe dni to te gorące, te ciepłe i weekend też nas nie zawiedzie.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry, lato!
16: 94,9 FM.
7: 6 minut po godzinie 11, moi drodzy, dzisiaj w kalendarzu bardzo ważne święto, Międzynarodowy Dzień Młodzieży. W związku z tym ja wszelkiej młodzieży życzę wszystkiego dobrego i pamiętajcie, że wy jako młodzież też kiedyś będziecie starsi, ktoś młodszy przyjdzie na wasze miejsce, dlatego czy w pracy, czy w domu, czy w szkole, nie denerwujcie się, gdy ktoś mówi, ty młodszy jesteś, to weź skocz, weź podaj, weź przynieś. Takie jest prawo dżungli, takie jest prawo miasta, jak ktoś jest młodszy, czy to w pracy, czy w szkole, czy w domu, no to niestety musi ganiać, moi drodzy, i do tego się trzeba dostosować.
17: Chociaż rzuć.

0: 20 minut minęło od 11, moi drodzy, za moment audycja powiatowa, ale najpierw słówko na temat tego, co dzieje się w Egipcie, co dzieje się w Turcji, co dzieje się w Hiszpanii. W kilku hotelach coraz częściej do głosu dochodzą ratownicy i obsługa techniczna, która walczy z rezerwowaniem leżaków, moi drodzy. I teraz pytanie, czy jedziemy na urlop, żeby wstawać 3 godziny wcześniej i zajmować sobie leżak albo kawałek plaży na wypoczynek, czy może jedziemy, żeby walczyć z obsługą, która nam nie pozwoli tego zrobić, bo na przykład inni będą chcieli korzystać z tego miejsca, a nas na przykład nie będzie. Jak z tego wybrnąć? Czy wy jesteście za tym, żeby anektować sobie kawałek plaży, obstawiać parawanem, żeby nikt nie mógł z niej korzystać, nawet jak nas tam nie ma? Czy jednak doraźnie kładziemy się, ustawiamy parawan, rezerwujemy leżak właśnie wtedy, gdy z niego korzystamy? Jak wybrnąć? Jak żyć? Co zrobić? Jak człowiek pojedzie na urlop, a tu się okazuje, że musi walczyć o przetrwanie, warczyć na innych. Jeszcze niekoniecznie, jak wraca ze śniadania, to miejsce, które już sobie wywalczył i wywarczył, będzie na niego czekać. Co zrobić?
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: A w naszym studiu Monika Wideńska, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych w Sochaczewie, Atria Antares. Dzień dobry.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
11: Dawno pani u nas nie było, więc spróbujemy podsumować dłuższy okres czasu. Na początek spore cofnięcie, bo cofnięcie do zakończenia roku szkolnego, czyli do czerwca i końcówki czerwca, gdzie może najpierw powiedzmy o tym, że obchodziliście taki spóźniony Dzień Dziecka, lekko przesunięty z uwagi na pogodę, ale za to była naprawdę moc atrakcji.
12: Dzień Dziecka u nas odbył się troszeczkę w późniejszym czasie. Zorganizowany był przez sponsorów. Przyjechały Amkary, auta amerykańskie, na które dzieciaki naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyły. Wszystko przebiegało pięknie, pogoda dopisała. Pomimo troszeczkę chmurek, ale było mnóstwo atrakcji. Były, tak jak wspomniałam, Amkary, była pizza, były lody, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No i atrakcją Dnia Dziecka były helikoptery, latały dzieciaki helikopterami, awionetką. Były kłady, był sprzęt przeciwpożarowy wojskowy, był sprzęt do strzelania laserowego, były dmuchańce i jeszcze mnóstwo innych atrakcji. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, wszystkim darczyńcom, którzy uczestniczyli w naszym Dniu Dziecka.
11: A jak zakończenie roku szkolnego u dzieci? Wszystkim się udało? To tak. Co miało się udać?
12: Tak, wszystkim dzieciaczkom udało się zaliczyć ten rok szkolny. Pozdawały z klasy do klasy. zakończyły niektóre szkołę podstawową, poszły do szkoły branżowej pierwszego stopnia, niektóre nawet skończyły szkołę branżową pierwszego stopnia i idą dalej do szkoły branżowej drugiego stopnia, bo mamy też takie dzieci, które nie mają jeszcze 18 lat, a u nas, jak wiadomo, dziecko musi się uczyć do 18 roku życia. I w momencie, kiedy skończy szkołę branżową pierwszego stopnia, musimy zapisać to dziecko dalej do szkoły, żeby kontynuowało naukę.
11: No i też zapewnić wszystko, co do tej szkoły. Wiem, że już zaczęliście takie przygotowania, jeśli chodzi o zakupy na przykład.
12: Tak, poczyniliśmy zakupy książek, robimy zakupy ubrań, butów, chociaż powiem, że buty też dzieciaki dostały. Dziękuję bardzo sponsorowi, który ofiarował po dwie pary butów sportowych dla każdego dziecka z placówki.
11: No dobrze, już trochę przeszłyśmy do nowego roku szkolnego, a tymczasem chcemy opowiedzieć o wakacjach, więc jak te wakacje u was przebiegały, przebiegają?
12: Wakacje przebiegają, oprócz tego, że bardzo pracowicie, to również bardzo wypoczynkowo. Zorganizowaliśmy wypoczynek letni dla wszystkich dzieci na początku wakacji. Pod koniec czerwca dzieci wyjechały do Darłówka. Był to wyjazd profilaktyczny, związany ze szkoleniem o emocjach, o komunikatach ja, ty, my. Były Bory Tucholskie, to był obóz sportowy, było Łąkie, obóz harcerski, było Darłówko i tutaj dziękujemy Urzędowi Miasta za zorganizowanie również dla nas takiego wyjazdu. Były Półkolonie, tutaj w Sochaczewskim Centrum Kultury, były Półkolonie Piłkarskie Orły, zajęcia sportowe. Dzieciaki są bardzo mega zadowolone z takich atrakcyjnych wakacji.
11: Też wspomniała Pani, że dostały buty sportowe, ale to nie jedyne prezenty, które łączą się też z takim atrakcyjnym spędzaniem wakacji. Wiem o kinie tak, plenerowym.
12: Tak, chodzimy z dziećmi do kina. Bardzo dziękujemy właścicielowi tutaj za bilety do kina, które nam ofiarował. Jest kino letnie, dzieciom bardzo się podobało. Ostatnio były na filmie Cudowny chłopiec. Jest ścianka wspinaczkowa.
11: Wycieczki plenerowe,
12: tak. Sochacze w okolice, chodzą na Orlik, tam jest park linowy, boisko, chodzą na lody, jeżdżą na rowerze. Jest naprawdę moc atrakcji.
11: Ten czas wakacyjny wykorzystujecie też do tego, żeby dzieci mogły, jeśli oczywiście jest taka możliwość, odwiedzić swoje biologiczne rodziny lub po prostu ich członków.
12: Dzieci są w czasie wakacji również urlopowane do swoich rodzin. Ostatnio zawoziliśmy chłopca na Podlasie. Mieliśmy okazję też właśnie zobaczyć, jak wygląda takie miejsce, w którym mieszka mama tego chłopca. Osobiście też odbierałam jednego z chłopców, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Borów Tucholskich. Musiałam go odebrać. No niestety chyba mu się nie spodobał mu się wyjazd, tak? I zostałam
11: wcześniej
12: poproszona
11: wrócił.
12: Tak o wcześniejszy powrót do domku, żeby chłopca zabrać.
11: Czasami też po prostu odwiedza się rodzeństwo, bo nie wszystkie dzieci będące rodzeństwem mieszkają
12: w tym samym, tak, są w tym samym miejscu. Właśnie dziś koleżanka z placówki pojechała z dwiema dziewczynkami, jedna z placówki Atria, druga z placówki Antares, zawiozła je do siostry w odwiedziny do Kowalewa. Także staramy się zapewnić dzieciom kontakt z rodzinami, z rodzicami, z rodzeństwem, żeby nie czuły się też samotne u nas.
11: Dobrze, to jeszcze może powiedzmy o współpracy z instytucjami, bo ta cały czas jest i też przynosi konkretne owoce.
12: Tak, oprócz tego, że są wakacje, my nie spoczywamy na laurach, nie wakacjujemy się, że tak powiem, nie odpoczywamy zupełnie. Współpracujemy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, z CUS-em, z sądem, z Domem Pomocy Społecznej w Młodziszynie, współpracujemy z GOPS-ami oraz z policją do spraw nieletnich.
11: Zapewniacie też dzieciom, to już w sposób stały, opiekę lekarską.
12: Tak, dzieci korzystają z wizyt u stomatologa i tu też dziękuję panu stomatologowi, nie będę wymieniała któremu, ale myślę, że pan stomatolog wie, za naprawdę bardzo, bardzo dobrą opiekę stomatologiczną, przede wszystkim za darmową, tak? Bo wiemy, że ciężko jest z dzieciakami, które są starsze. NFZ nie finansuje wszystkich świadczeń.
11: Mhm. Więc taka pomoc jest naprawdę potrzebna. Też wykorzystujecie ten czas, kiedy akurat nie ma dzieci, do tego, żeby poprawić trochę warunki? Co wy tam robicie w domach obu?
12: W tym czasie, kiedy nie ma dzieciaków, staramy się odświeżyć mieszkania, wykonać pewne remontowe sprawy, kupujemy tam, gdzie są zepsute meble czy łóżka, kupujemy nowe. Po prostu remont musi też być w sposób super, tak, że przeprowadzamy go tak, kiedy nie ma dzieci.
11: Szykujecie się też już do dożynek, w których zamierzacie wziąć udział aktywnie.
12: Tak, jak zawsze będziemy przygotowywali smalec. Mam nadzieję, że będzie wszystkim smakował, że jury oceni nasz smalec bardzo dobrze, że zajmiemy pierwsze, może drugie. Może, no liczymy na pierwsze miejsce.
11: No oczywiście, jak już walczyć o jakiś laur, to najwyższy.
12: Tak, chcemy też wystawić swoje stoisko na dożynkach, także zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego stoiska. Można będzie coś obejrzeć, coś kupić, coś posmakować.
11: Chcecie też przeprowadzić u siebie kurs udzielania pierwszej pomocy.
12: Tak, chciałabym tutaj z tego miejsca podziękować bardzo pani staroście, pani Jolancie Goncie za ofiarowanie sprzętu do udzielania pierwszej pomocy. Mamy manekina, mamy sztuczną krew, sztuczne rany, nosze, defibrylator. I planujemy zrobić takie szkolenie, bo jak wiemy, pierwsza pomoc jest nieodzowna. W tym takim pierwszym momencie udzielenie pierwszej pomocy jest naprawdę bardzo ważne. Chcemy, żeby nie tylko dzieci, ale również wychowawcy potrafili udzielić pierwszej pomocy.
11: Dobrze, i ostatni temat, bardzo ważny. Czekacie na rozstrzygnięcie konkursu Centralnego Portu Komunikacyjnego.
12: Dwie placówki mamy, więc na dwie placówki złożyliśmy wnioski konkursowe. Mam nadzieję, że obydwa wnioski
11: przejdą
12: pozytywną ocenę. Tak. Złożyliśmy tutaj wniosek o nasadzenia, zarówno w jednym, jak i w drugim domu. Złożyliśmy wniosek o zbieranie wody deszczówkowej i o szkolenia. Szkolenia, które są ważne w zakresie ekologicznego znaczenia wody w środowisku. I wierzę, że te wnioski wygrają, tak? Wierzę, że będziemy mogli deszczówkę pozbierać, żeby później podlewać te nasadzone kwiaty, które będziemy mieli, czy krzaczki.
11: I edukować przy tym dzieci.
12: Dokładnie.
11: Młodzież. Dobrze, dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem była Monika Wideńska, dyrektor placówek opiekuńczo-wychowawczych Atria i Antares w Sochaczewie.
12: Dziękuję bardzo.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Fachowcu, Protektor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protektor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 12 minut do 12 do połowy dnia. Daria Zawiało w Fifi Hollywood, a teraz już Klaudia Barańska z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Co prawda Klaudia Barańska śpiewać nie będzie, ale opowie o półmaratonie Szlakiem Walk nad Bzurą i o nowościach, ponieważ nasza sochaczewska instytucja przygotowała pewną niespodziankę, która też ma za zadanie dopingować, dogrzewać zawodników na trasie.
1: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzury odbędzie się 30 sierpnia, czyli zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad, łączy sport z pamięcią o bohaterach bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

Fajny numer, naprawdę, Ela Ela już teraz, Franz Kal i 7 minut do 12 do połowy dnia. Przypominam, środowe przedpołudnie, ledwo przedpołudnie, bo za moment wchodzimy w drugą część dnia. Klara, Joanna, Wiktoria i Lech dzisiaj świętują imieniny.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty Rycki Edam Ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
11: Jest 12:00, są i wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Szanse dla właścicieli zabytków w Sochaczewie. Burmistrz ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ich renowacji. Można pozyskać nawet 100% poniesionych kosztów. Od tego zaczynamy. W tym serwisie będzie też o dużym sukcesie szkoły podstawowej nr 1 w Sochaczewie, a także o szacowaniu szkód spowodowanych przymrozkami na terenie gminy Iłów, które dobiegło końca. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Burmistrz miasta Sochaczew ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie naszego miasta. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku. Dotacja może pokryć nawet 100% kosztów renowacji. Wnioski należy składać do 31 sierpnia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Szkoła podstawowa nr 1 w Sochaczewie odniosła wielki sukces, kwalifikując się do elitarnego ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Zbadaj, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczniowie w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się mądrego i bezpiecznego wykorzystywania sztucznej inteligencji w nauce. Więcej na ten temat mówi Katarzyna Orzelska, dyrektor szkoły.
13: Nasza szkoła znalazła się w gronie zaledwie 100 szkół z całej Polski, które w nadchodzącym roku szkolnym będą uczyć się bezpiecznego, mądrego wykorzystania sztucznej inteligencji. O wejście do tego programu rywalizowało aż 470 placówek. Jest to dla naszej szkoły wielkie wyróżnienie. I w ramach projektu w szkole powstanie taka grupa badawcza, złożona z dwóch nauczycieli, pani Małgorzaty Adamczyk i Beaty Franczuk oraz co najmniej 15 uczniów. Przez cały semestr zespół będzie realizował nowatorski, interdyscyplinarny projekt badawczy pod nazwą Wyspy Ciepła i Zimna w naszej okolicy. Będą współpracować z naukowcami i ekspertami z Centrum Nauki Kopernik.
12: Szacowanie szkód spowodowanych wiosennymi przymrozkami, a w zasadzie mrozami w gminie Iłów dobiegło końca. Ponieważ to teren typowo sadowniczo-rolniczy, mieszkańcy złożyli sporo wniosków.
14: W tym roku wpłynęło do nas 289 wniosków. Na wszystkie sporządziliśmy protokoły oczywiście i były one systematycznie przekazywane do wojewody. Z racji tego, że czekają na weryfikację i akceptację wojewody mazowieckiego, my już część takich protokołów nawet pozyskaliśmy z powrotem i jesteśmy w trakcie wydawania ich naszym rolnikom. Celem dalszego procedowania. Dla nas rola się kończy tak naprawdę, drodzy Państwo, na sporządzeniu i dostarczeniu tego protokołu wnioskodawcy i dalsze procedowanie już należy do naszych poszkodowanych rolników.
12: Mówiła Magdalena Felczak, podinspektor do spraw rolnictwa i środowiska w Urzędzie Gminy Iłów.
15: Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Zjawisko nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw prądu w naszym kraju, bo rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
16: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna. Natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
15: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia. Przypomnę, że po zaćmieniu w Polsce czeka nas noc spadających gwiazd. Perseidy będzie można obserwować m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Dwie osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych w wyniku ataku dronów na obiekty cywilne i przemysłowe w kraju krasnodarskim w europejskiej części Rosji, poinformowały lokalne władze. Resort obrony w Moskwie przekazał, że minionej nocy strącono ponad 500 ukraińskich bezzałogowców. Władze Ukrainy nie skomentowały dotychczas ostatnich nalotów na Rosję. Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie, który w piątek miał spowodować śmiertelny wypadek. 46-latka wieczorem szła poboczem i prowadziła rower, zginęła na miejscu. Mężczyzna nie udzielił jej pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Po trzech dniach sam zgłosił się na policję w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: To odwiedzamy kolejne kurorty, kolejne nadmorskie miejsca, gdzie pogoda zachwyca albo i nie zachwyca. I tak też jest w Dąbkach. Moi drodzy, dzisiaj 19 stopni słonecznie, ale 22 stopnie w czwartek, 27 w piątek, 31 w sobotę i to będą piękne słoneczne dni. Dopiero w niedzielę i poniedziałek chmury i może popada. Natomiast u nas w regionie dobre informacje, 21 stopni w Sochaczewie mamy dzisiaj. Piękny dzień, bez opadów deszczu, bez jakichś burz w perspektywie. No i to co najważniejsze, w nocy 17-16 stopni, nieco chłodniej o poranku. 24 stopnie już jutro, 27 w piątek i też mnóstwo słońca i do 33 stopni w weekend, który będzie słonecznym weekendem. A początek przyszłego tygodnia w deszczu i temperatury od 23 do 25 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6 po 12. Słoneczna muzyka w radiu Sochaczew. Tina Turner, potem Olivia Adams i w hicie dnia za moment jedna z najpiękniejszych nadmorskich piosenek, moi drodzy, dla miłośników dzikich plaż, dla miłośników siedzenia na piasku z bliską osobą za rękę. Czy to utwór... najcieplejszy i najgorętszy, tego nie wiem, ocencie sami. Posłuchajcie za kilka minut w radiu Sochaczew.
18: jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 19 minut minęło już od godziny 12. Za moment zaproszenie na bardzo fajny rajd, który zresztą taką wizytówką jest naszych imprez wrześniowych. Uczestnicy liczeni w setkach, jak nie w tysiącach, więc atmosfera będzie przednia. Kiedy, co i jak, za ile i o której? Odpowiedź w Radiu Sochaczew za kilkanaście minut. Nigdzie nie odchodźcie.

0: jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Dobra gitarka nie jest zła. Steven Puth oczywiście w Radiu Sochaczew i 20 minut do godziny 13. Moi drodzy, o pogodzie było, że słońce świeci i muzyka gra. Zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia sportowe były, no ale nie porozmawialiśmy sobie o ważnej rzeczy związanej oczywiście z WSC Festiwalem. Kto wystąpi na scenie, bo znamy konkretny harmonogram, jakie dni to jacy artyści, co się będzie działo dodatkowego podczas właśnie tego wspaniałego czasu. O tym wszystkim w Radiu Sochaczew za moment, ale naprawdę kolejny weekend, czyli ten weekend związany z 21, 2 i 3 sierpnia, to będzie naprawdę epicki weekend w Sochaczewie.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885-369-751.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest Lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

10 minut do 13, więc za moment wiadomości w Radiu Sochaczew, ale zanim porozmawiamy sobie o tym, co w wiadomościach i o najważniejszych informacjach, to oczywiście obiecałem newsa związanego z WSC Festiwalem. Mnóstwo imprez towarzyszących, będą zawody na pump tracku, będzie zlot młodzieżowych rad miasta, no i oczywiście piątek 21 sierpnia DJ Rayvan o 17, Brylant o 18.10, potem Wiktorek CO, DJ Jackan, Trips o 22, a w sobotę już 22 sierpnia od 17 Kosa, Tymek, Mała Hendrufus, Rychu Peja o 20.40 i Guzior o 22 w Sochaczewie. 23 sierpnia w niedzielę Echo ulicy od 16, Monika Kociołek 17.20, 18.40 to Meduza, o 20 Skolim, o 21.20 Blacha 2.1.1.5. To wszystko na deskach, no właściwie na scenie, nie na deskach, amfiteatru właśnie w Sochaczewie na Podzamczu. Mnóstwo dobrej zabawy, najlepsza muzyka, kilka fajnych nurtów muzycznych i artyści, no, których zdecydowanie chcecie posłuchać na żywo i będzie taka okazja właśnie w Sochaczewie.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy serek homogenizowany wanilia 180 gramów OSM Łowicz 2,89 za sztukę, baton Monte snack mleczny 29 gramów, cot złoty 49 za sztukę, ser żółty rycki Edam ryki 29,99 za kilogram, jogurt Primo naturalny cot 400 gramów 3,09 groszy za sztukę. Promocja obowiązuje do 17 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5. sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Koszuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Już czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 13.
11: Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. W budżecie powiatu zabezpieczono rządową dotację na te inwestycje. Szczegóły już za chwilę. Dobiega końca największa inwestycja kanalizacyjna w gminie Iłów. Starostwo ogłasza coroczny konkurs na najlepszy swojski smalec. Laureatów poznamy podczas dożynek powiatowych w Matyldowie. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Nowy most w Sochaczewie coraz bliżej. Do budżetu powiatu wprowadzono dofinansowanie z rezerwy ministra infrastruktury w kwocie 24 milionów złotych, które w połączeniu z dotychczas zabezpieczonymi środkami pozwolą na budowę samej przeprawy. Powiat czyni już też starania o pozyskanie funduszy na budowę dróg dojazdowych do mostu oraz ronda w ciągu drogi wojewódzkiej.
12: Brakuje jeszcze środków na realizację dojazdów do obiektu, które są w zakresie drogi powiatowej, jak również środków, które dotyczą ronda, które docelowo będzie w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, że został uruchomiony w tej chwili program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z terminem składania wniosków właśnie do 27 sierpnia, przygotowujemy stosowny wniosek o pozyskanie środków właśnie z tego funduszu na dojazdy.
11: Mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska. Jednocześnie powiat kontynuuje rozmowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego o zabezpieczenie środków na budowę ronda w okolicach skrzyżowania Alei 600-lecia z ulicą Staszica.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Największa i najbardziej kosztowna inwestycja kanalizacyjna w gminie Iłów dobiega końca. Samorząd przeprasza przy tym mieszkańców za wszelkie utrudnienia, te jednak, jak zapewnia sekretarz Anita Głażewska, już nie potrwają długo.
13: To góra 2-3 tygodni i powinniśmy połączyć kolektor z Brzozowa do Iłowa. Jednocześnie będą musiały pewne prace trwać, bo będzie to demontaż starej oczyszczalni KOS, która jest cały czas użytkowana i z której starą kanalizacją przepływają ścieki. Nadal są w tej chwili wybierane, więc za chwilę będziemy przełączać, demontować tą oczyszczalnię, montować zbiorniki. No i oczywiście już też jesteśmy po wstępnych ustaleniach z firmą, która dostosuje nam w tej chwili naszą oczyszczalnię do pełnej pracy. Nie będzie już pracować w trybie awaryjnym, tylko będzie przygotowana na dopływ tych ścieków właśnie z Brzozowa w zdecydowanie większych ilościach. Także rozwiążą nam się tutaj dwa istotne problemy dla naszej gminy.
11: Już po raz trzeci Starostwo Powiatowe w Sochaczewie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy swojski smalec. Laureatów poznamy 13 września podczas dożynek powiatowych, które w tym roku odbędą się w Matyldowie w gminie Rybno. W konkursie mogą wziąć udział koło gospodyń wiejskich z terenu powiatu sochaczewskiego, osoby prywatne, stowarzyszenia, instytucje i placówki oświatowe, sołectwa, rodziny czy po prostu grupy przyjaciół. Jak podkreśla starostwo, komisja konkursowa zwróci uwagę na smak smalcu, ale także dobór składników i estetykę przygotowania.
0: Wiadomości ekonomiczne.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Brakuje dyspozytorów medycznych, średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
14: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
15: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
14: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie. Szymon Kępka, TOK FM.
10: Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
16: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie, ale to ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
10: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego, ceny paliwa niżej i to mimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Radio Sochaczew.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 99 FM.
1: Reklama.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej, tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Rozmowy z lekarzami, praktyczne wskazówki i fakty, które pomogą zadbać o siebie i bliskich. Porady i rzetelne odpowiedzi. Audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa w Radiu Sochaczew w każdą środę o 13.25.
11: Gościem dzisiejszej audycji Alfa na Zdrowie jest dr Mirosław Maćkowiak, dermatolog z Sochaczewskiej Kliniki Alfa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Dziś będzie o pieprzykach. Jak możemy je zdefiniować?
12: Pieprzyki są to kropki, plamki, które występują na naszej skórze i różnią się kolorem od otaczającej skóry. Po tym najłatwiej je poznać. A jeżeli chodzi o problem z nimi, to właściwie wydaje mi się, że są dwa problemy, które każdy ma. Pierwszy to jest problem natury estetycznej. Może się podobać albo nie podobać taki pieprzyk, a drugi to jest problem, czy on aby na pewno jest bezpieczny i czy w czymkolwiek nam kiedyś nie zagrozi. No i tutaj każdy boi się nowotworu skóry, czyli czerniaka. Ja tak ogólnie powiem, że nowotwór, każdy, powstaje wtedy, kiedy komórki zaczną się w sposób niekontrolowany namnażać i właściwie namnażają się w nieskończoność i nie jest to w żaden sposób przez organizm ograniczane. W przypadku czerniaka są to komórki barwnikowe. Te komórki barwnikowe, one normalnie są położone w naskórku, w tej najgłębszej warstwie, tak zwanej warstwie podstawnej. Pomiędzy normalnymi, bezbarwnymi komórkami znajdują się komórki barwnikowe. Pod wpływem pobudzenia one wydzielają ten barwnik do otoczenia. No takim pobudzeniem może być na przykład słońce. To jest opalenizna, czyli wydostający się barwnik poza te komórki barwnikowe. Może się też tak zdarzyć, że część z tych komórek stanowi takie, jakby to powiedzieć, takie skupisko, czyli jest ich więcej w danym punkcie i tylko tyle, że jest ich więcej. Nie jest to w żaden sposób groźne. No to są piegi. Ale może też wystąpić taka sytuacja, gdzie te komórki znajdą się w miejscu, gdzie ich właściwie się nie spodziewamy, czyli głębiej, w skórze właściwej.
11: To będzie widać, tak? To są te, które wychodzą na zewnątrz.
12: To będzie widać w zależności od tego, na jakiej głębokości one się umiejscowią, będą się różnić kolorem. Mogą być czarne, brązowe, niebieskie, w zależności od głębokości. Czyli to jest taka jakby wtręt do skóry właściwej. I to są te tak zwane znamiona komórkowe, barwnikowe.
11: A dlaczego niektórzy mają te znamiona, a inni nie? Niektórzy mają ich bardzo dużo, a niektórzy nie mają wcale.
12: To jest kwestia z jednej strony podatności genetycznej, ale z drugiej strony też wpływu słońca, bo one jednak są prowokowane przez słońce i pojawiają się najczęściej na tych miejscach odsłoniętych. Chociaż nie tylko. W ogóle temat tych znamion jest dosyć szeroki i nie do końca zbadany. Są różne teorie, które mówią, dlaczego one powstają, dlaczego one się znajdują właśnie w tym miejscu, a nie w innym. W każdym razie te znamiona, one mogą się pojawiać i to jest w miarę normalne, że pojawiają się mniej więcej do 30 roku życia. Czyli możemy obserwować od czasu do czasu pojawienie się właśnie takiego znamienia, szczególnie po okresie letnim.
11: A jeśli one pojawiają się później, po tym 30 roku życia, to powinno niepokoić?
12: Tak, powinno niepokoić, aczkolwiek wcale to nie musi oznaczać nic złego. Może być to po prostu znamie, które pojawiło się później. Ale ponieważ statystycznie one rzadko się pojawiają u osób starszych, należałoby je zbadać. Jeżeli chodzi o ten czerniak, właśnie o ten nowotwór, o którym powiedziałem, on się rozwija właśnie z tych komórek barwnikowych w naskórku. Czyli najpierw jest taki okres, kiedy on rośnie, czyli pojawia się jakaś taka plamka, która się powiększa i on cały czas jest w naskórku. W naskórku nie ma naczyń krwionośnych, także nie ma jeszcze żadnych przerzutów, żadnego niebezpieczeństwa. Natomiast kiedy on zacznie się rozwijać głębiej już w skórze tej właściwej, tam gdzie są naczynia krwionośne, to już jest problem. Więc w związku z tym im szybciej się go usunie z tego naskórka, tym lepiej. No to jest dosyć paradoksalnie wdzięczny nowotwór, dlatego że go widać. Oczywiście pomijając pewne rzadkie lokalizacje, na przykład gałka oczna, no w większości przypadków jest na skórze, czyli każdy z nas obserwując się może zauważyć, czy nie pojawiło się jakieś nowe podejrzane miejsce, które się zaczyna od jakiejś drobnej kropki, która stopniowo, ale dosyć szybko się powiększa.
11: A jeśli ktoś ma mnóstwo tych drobnych znamion, jedzie w ciepłe miejsce, zaczyna się opalać, można to jakoś chronić, zabezpieczać? Jak to zrobić?
12: Zabezpieczać powinno się zawsze, głównie przed oparzeniami słonecznymi. Statystycznie okazuje się, że czerniak dotyczy najbardziej osób z jasną cerą, którzy się jeszcze na dodatek dużo opalają. I właściwie jest to taki typowy nowotwór, który jest zależny od naszego zachowania. Bo tutaj czynniki genetyczne to jest zaledwie 3 czy 4%, a 90 kilka procent to jest słońce. A szczególnie oparzenia wczesne u dzieci. Taki model, kiedy człowiek z jasną cerą wyjeżdża nagle w środku zimy do krajów afrykańskich i opala się do poparzenia, no to jest właśnie taki główny czynnik ryzyka. Czyli nie tyle stopniowa opalenizna, tylko właśnie te nagłe takie poparzenia, szczególnie u dzieci.
11: A jeśli na przykład wracam z tych wakacji i no dobrze, uważałam, ale i tak wyskoczyła mi jakaś nowa plamka, co wtedy powinnam zrobić?
12: Można taką plamkę zbadać. Taką najlepszą i najprostszą metodą jest dermoskopia, czyli obejrzenie takim specjalnym aparatem. Można powiedzieć, że to jest troszeczkę podobne do lupy, ale ma tą przewagę, że jeszcze odpowiedni rodzaj światła, które jest tam przez ten aparat podawane, powoduje, że ja mogę ocenić wtedy tą zmianę nie tylko w jednej płaszczyźnie, ale także w głąb, zobaczyć jak ona sięga głęboko w skórze. Także tutaj są pewne cechy, które świadczą o tym, że to jest zwykłe znamie i pewne cechy, które świadczą o tym, że to jest już coś więcej i trzeba wtedy albo na to zwrócić uwagę, albo od razu usunąć.
11: No właśnie, jak to jest z tym usuwaniem pieprzyków? Usuwać, nie usuwać? Czy to tylko po konsultacji z dermatologiem? Jak pan radzi?
12: W naszej szerokości geograficznej uważa się, że około 20 znamion to jest taka typowa średnia dla każdego człowieka. Czyli usuwać wszystkie byłoby bez sensu. No byśmy byli cali w szwach. Dlatego usuwać to, co jest podejrzane. A to, co jest podejrzane, to z reguły właśnie albo pieprzyk, który się pojawił nagle, w tym późniejszym, szczególnie po 30 i po okresie opalania, albo jest inny niż wszystkie. Bo przeważnie u każdego człowieka typ tych znamion jest dosyć podobny. One są wszystkie w różnym stadium wielkości, ale one są dosyć podobne. Ale zdarzają się takie nietypowe. I ten nietypowy powinien być zbadany. Jeżeli trzeba go usunąć, no to usunąć. Jeżeli nie, tego kontrolować. I te kontrole mogą być co parę miesięcy, co pół roku, no w zależności od tego, co tam zobaczymy.
11: A usuwanie pieprzyków to jest trudny zabieg, bolesny? Jak to wygląda w praktyce?
12: No zabieg jest bardzo prosty i niebolesny, no bo go znieczulamy. Poza tym są to malutkie miejsca na skórze, także usunięcie jest naprawdę, można powiedzieć, że parominutowe. No i jest bezpieczne, bo to jest taki pogląd, który zrobił Czerniakowi taką dosyć zły PR, można powiedzieć, kiedy uważało się, że rak się boi noża i lepiej nie dotykać, bo jak się dotknie, to wtedy już będzie problem. No najczęściej było tak dlatego, że jeżeli ktoś już się zdecydował na usunięcie, no to już był w takim stadium rozwoju, że właściwie to usunięcie niewiele mogło pomóc. Tak jak powiedziałem na początku, ten pierwszy etap, kiedy te komórki rozrastają się wyłącznie w naskórku, no to jest ten etap, kiedy usunięcie jest właściwie całkowicie bezpieczne, no bo tam już nie dochodzi do żadnego nawet ryzyka przerzutów. No ale to już nasz obowiązek, żeby się oglądać.
11: Jasne, robi się to u dermatologa. U chirurga?
12: Wycięcie tak. I badanie można zrobić u każdego lekarza, który zajmuje się takimi badaniami. Czy to dermatolog, czy to lekarz rodzinny, czy to onkolog. No każdy, kto tą dermatoskopię potrafi zrobić, to jest w stanie ocenić. Natomiast samo wycięcie to u dermatologa, albo u chirurga, albo u onkologa.
11: Czyli podsumowując, jeśli mamy pieprzyki całe życie, nie przybywają nam nowe, nie mamy powodów, żeby się niepokoić. Jeżeli po 30 przybywają nowe, to obserwujemy, tak?
12: Tak, i jeszcze zwracam uwagę na to, że na pieprzyki, które się w jakiś sposób zmienią. Bo może tak być, że znamie, które było płaskie, nagle się zrobi wypukłe, albo zmieni kształt, zmieni kolor, albo zaniknie barwnik. No w każdym z tych przypadków trzeba tutaj być czujnym, bo boimy się nie tylko czerniaka, ale może być też wiele innych nowotworów skóry, które w ten sposób można wykryć wcześniej.
11: To będziemy sobie to brać do serca. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj dermatolog dr Mirosław Maćkowiak z Sochaczewskiej Kliniki Alfa.
12: Dziękuję bardzo.
10: Była to audycja Strefa Zdrowia z Kliniką Alfa.
0: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Dorosli. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
10: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
11: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
8: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Urząd Miasta udostępnił listę projektów zakwalifikowaną do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To na początek. Przybywa ulicznych lamp solarnych w gminie Iłów. Za chwilę przybędzie 28 nowych opraw. Wszystko dzięki dofinansowaniu od marszałka. Za chwilę szczegóły. Jest ciepło i dość mokro. Ruszył sezon grzybowy. W tym serwisie kilka ważnych porad. Jowita Leszczyńska, wiadomości lokalne. Urząd Miasta udostępnił listę projektów, które po ocenie formalnej i merytorycznej zostały zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. W sumie mieszkańcy zgłosili 20 pomysłów, 13 z nich uzyskało ocenę pozytywną. Teraz jest czas na odwołania autorów odrzuconych wniosków. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, nastąpi do dnia 27 sierpnia.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Przybywa ulicznych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy Iłów. W sumie jest ich już około 200, a wkrótce pojawi się 28 nowych. Samorząd pozyskał na ich zakup i montaż dofinansowanie z programu Mazowsze dla Klimatu w kwocie blisko 100 tysięcy złotych. Urząd wytypował miejscowości, w jakich się pojawią.
10: Brzozów Nowy, Olunin, Rokocina. Rokocina to jest tam, gdzie powstała nowa droga. Chcemy doświetlić to miejsce, żeby tutaj mieszkańcy byli też usatysfakcjonowani już w pełni. Lasotka, Emilianów, Brzozowiec, Giżyce, Giżyczki, Miękin, Uderz, Sadowo, Bieczyska i Łoskie, Iłów na ulicy Leśnej i Władysławów. Mogę dodać tylko, że radni z naszej gminy, sołtysi i mieszkańcy zgłosili nam także inne miejscowości, ale no z racji tego, że mamy ograniczone środki, staramy się zachować kolejność zgłoszeń potrzeb mieszkańców i sukcesywnie montujemy oprawy w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości oświetlenia ulicznego zasilanego energią elektryczną.
9: Mówił Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ruszył sezon grzybowy. W lasach można teraz znaleźć kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, by do koszyka trafiały tylko te osobniki, których jesteśmy pewni.
11: Należy bardzo uważać na takie młode osobniki, które jeszcze nie mają wszystkich wykształconych, charakterystycznych cech, bo tutaj niestety dochodzi często do tragicznych w skutkach pomyłek. Grzyby zbierajmy do koszyków, tam gdzie będzie dostęp powietrza, nigdy do toreb foliowych, ponieważ tam mogą się zaparzyć i nabrać szkodliwych właściwości.
9: Mówi Ada Bończyk z Lasów Państwowych. Jak dodaje, nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być toksyczne.
12: Pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
13: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
14: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
12: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
15: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
12: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
16: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
12: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Sprawdzamy naszą mapę pogodową. 22-23 stopnie w cieniu. To oczywiście w centrum, czyli podobne temperatury jak wczoraj, a jutro podobne do dzisiejszych. Ale niech ta informacja Was nie zwiedzie. Od piątku wzrost temperatur i weekend bardzo upalny, czyli mamy powrót upałów. Piątek 27, sobota 31, niedziela 32 stopnie. Jeżeli dzisiaj szukacie chłodu, to nad morzem. Tam temperatury w okolicach 16-18. Niedziela 32 stopnie. Jeżeli dzisiaj szukacie chłodu, to nad morzem. Tam temperatury w okolicach 16-18 stopni. Na południu cieplej 25-26. No i bądźmy przygotowani na powrót upałów w weekend.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 14. Grażyna Bolimowska-Gajda. Dzień dobry. A w tej godzinie porozmawiamy o ogrodach, między innymi o tym, jak pielęgnować trawniki. Czy te trawniki kosić, czy nie kosić podczas upałów, podlewać, czy nie podlewać, w jakim terminie. Ale nie tylko o ogrodach. Patrzę do kalendarza Dzień Pracoholików. No to uwaga, pozdrawiamy wszystkich.

0: September na 94,9 FM, 18 minut po 14, a za chwilę w naszym studiu pojawi się gość. Dzisiaj o ogrodach, o zieleni miejsc, o zieleni nie tylko tej naszej prywatnej. Im rzadziej koszona jest trawa zarówno w przydomowych ogródkach, jak i na terenach miejskich, tym czystsze jest powietrze, mówią specjaliści. I jeszcze jeden cytat. Obecność kleszczy nie ma związku z częstotliwością koszenia trawników. To wyniki badań krakowskich naukowców. No i takich badań poświęconych naszym ogrodom, trawnikom jest bardzo wiele, a my dzisiaj o tym ciąć czy nie ciąć. Kiedy ciąć, a może w ogóle nie ciąć. Podlewać czy nie podlewać. Jakie rośliny sadzić w ogrodach, by przetrwały suszę. Może coś zmienić w naszych nawykach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
14: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
15: Moim gościem jest dzisiaj Rafał Starzec, architekt krajobrazu i właściciel sochaczewskiej firmy Architektura Ogrodu. Dzień dobry, witam panie Rafale.
16: Dzień dobry, witam serdecznie.
15: 23 stopnie na termometrze, upał za oknem. No ten upał daje się we znaki nie tylko nam, ale również naszym ogrodom. I pytanie jest następujące. Co robić, żeby przetrwać? Nie będę pytała pana o to, jak my mamy przetrwać, ale jak mają przetrwać nasze ogrody. Chcemy mieć i piękny trawnik, i nie chcemy zanadto zużywać wody, bo powinniśmy ją oszczędzać. No to jak to jest z tymi ogrodami? Czy susza w nich panuje?
16: No zdecydowanie tak. Zarówno my, ludzie, jak i ogrody też przechodzą kryzys i to bardzo głęboki. Z perspektywy roślin susza to ogromny stres fizjologiczny. Zwykle kojarzona jest po prostu z brakiem wody, której w dzisiejszych czasach jest coraz mniej i wszyscy się z nią borykamy, ale to również wyższa temperatura i niska wilgotność powietrza, które potęgują parowanie i jest naprawdę ciężko. Jak wszyscy wiemy, rośliny, podobnie jak ludzie inne istoty żyjące, posiadają swoje mechanizmy obronne, żeby ograniczyć utratę wody, ale tym samym zwalnia się proces fotosyntezy. Tak patrząc na to obrazowo, roślina zamiast rosnąć i kwitnąć, walczy po prostu o przetrwanie. I tyle.
15: To co robić? Co robić w ogrodzie? To niech mi pan powie. Czy możemy sadzić takie rośliny, które potrzebują mniej wody?
16: Zdecydowanie tak. Odchodzimy trochę już od doboru gatunkowego, katalogowego, że tak powiem. Sadzimy rośliny, które są zdecydowanie odporniejsze na wodę. Warto nam tutaj szukać takich gatunków, które łatwiej zniosą upały, zniosą suszę. Wśród takich roślin ogólnie dostępnych w szkółkach, w sklepach ogrodniczych, możemy wyszczególnić lawendę, szałwię mszoną, kocimiętkę. One dodatkowo pięknie pachną, przyciągają owady, są jakby takim bardzo ozdobne w ogrodach. Warto też postawić na jeżówki, rozchodniki. One mają bardzo mięsiste liście, a tym samym świetnie magazynują wodę.
15: Czyli musimy te przeorganizować nasze ogrody, tak? Proponuje pan, byśmy, może nie o tej porze, ale bo teraz raczej tych roślin nie zasadzimy, które pan wymienił, ale wiosną jak najbardziej. Czy raczej jesienią? Jeszcze takie pytanie a propos tych wymienionych, bo tu była tak, lawenda, szałwia, kocimiętka, to wszystko na wiosnę, tak?
16: No teraz jest najgorszy moment na sadzanie, przesadzanie roślin. Wiosna, jesień to są najlepsze momenty. Rośliny wtedy przechodzą w stan spoczynku i można je swobodnie wysadzać, przesadzać, przycinać. Lato to jest okres, w którym musimy roślinom dać spokój, pozwolić im swobodnie rosnąć.
15: Czyli jest jak jest, już teraz cudów w naszym ogrodzie nie dokonamy.
16: Dokładnie tak.
15: To tyle, jeśli chodzi o rośliny, a drzewa. W naszych ogrodach królują drzewa iglaste i tuje. No właśnie. Skąd te tuje? Co zamiast takich owoców?
16: Tuje nadal są wsadzone w ogrodach, natomiast duża część osób, które zakładają sobie nowe ogrody, wybiera drzewa liściaste. Warto tutaj sięgnąć do naszych rodzinnych drzew, takich jak graby, dęby czy sosny czarne, które doskonale radzą sobie w trudnych warunkach, na suchych glebach. Coraz większą popularnością też cieszą się trawy ozdobne, miskanty, rozplenice. One mają tak głęboki system korzeniowy, że potrafią same wyciągnąć wodę z głębszych warstw ziemi.
15: No super, to znaczy, że musimy pozbyć się tych tuji i świerków, ale pamiętam jeszcze niedawno, jak się rozmawiało z ogrodnikami, to mówili tak, jeśli nie chce pani się napracować w ogrodzie, to niech pani sadzi świerki, bo jeśli pani wsadzi drzewa liściaste, to będzie wieczny bałagan i grabienie liści. Coś za coś, tak?
16: No coś za coś, dokładnie tak. Znaczy tuje są cały czas jakoś tam wykorzystywane, sadzone. To nie jest tak, że one odeszły do lamusa. Natomiast te nowoczesne ogrody są bardziej zróżnicowane. Kiedyś, wiadomo, były tuje, żywopłot dookoła, zasłonięcie od sąsiadów. Natomiast teraz to są już takie bardziej kompozycje, mieszane, wyglądające dużo ładniej.
15: A te graby i dęby to na takie mniejsze działki też się nadają, pana zdaniem?
16: Tak, oczywiście. Są dęby, graby w takiej odmianie fastigiata. To są dęby, to są drzewa kolumnowe, rosnące nie za szeroko, nadające się doskonale też na małe inwestycje.
15: A, dobrze, zapamiętam sobie tę nazwę. No dobrze, panie Rafale, jest jak jest, już mamy ten ogród z tymi świerkami, z tymi tujami i wszystko nam usycha powoli. To co? Co mamy robić w tej sytuacji? Jak o nie dbać? Jest ponad, dzisiaj nie ma ponad 30 stopni, ale dzisiaj jest 20 parę stopni, więc jak podlewać? Codziennie, co drugi dzień, raz na tydzień, czy w ogóle może nie podlewać?
16: No wiecie państwo, podlewanie to jest podstawa, żeby ten ogród ładnie wyglądał, cieszył oko, spełniał swoją rolę, żeby był zielony, to niestety musimy podlewać. Natomiast bardzo częstym błędem jest myślenie, że skoro jest gorąco, to będę podlewać codziennie po trochu. To nie, to tak nie działa. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Takie podlewanie po trochu, płytkie podlewanie sprawia, że rośliny wykształcają ten swój system korzeniowy bardzo płytko i stają się jeszcze bardziej wrażliwe na te upały. Najlepszą i taka złota zasada to jest podlewajmy rzadko, ale obficie. Musi dotrzeć, woda musi dotrzeć głęboko, jak najgłębiej tam w okolice korzeni.
15: Czyli raz w tygodniu?
16: Dokładnie tak. Raz w tygodniu to jest taka najlepsza dawka wody dla dobrze ukorzenionych roślin, a rośliny w doniczkach, młode nasadzenia, młode sadzonki musimy podlewać i częściej i kontrolować, czy ta wilgotność gleby jest odpowiednia.
15: No właśnie, w donicach to łatwiej nam skontrolować, a wilgotność już w ogrodzie to chyba zdecydowanie trudniej.
16: Są odpowiednie urządzenia wilgotnościomierze glebowe, które się sprawdzają. To są bardzo proste urządzenia.
15: Aha, trzeba sobie coś takiego zakupić. Tak, dokładnie pan proponuje tak. I będzie wtedy wiadomo, czy to jest odpowiedni moment na podlewanie.
16: Natomiast też to widać po liściach. Jeżeli roślina ma zdrowe liście idące ku górze, to jest okej. Natomiast jeżeli te liście są zwinięte, opadłe, to wiadomo, że tej wody brakuje, trzeba podlać.
15: No tak, ale może mogą być zwinięte też pod wpływem chorób chyba. Takie. Różnie to bywa w ogrodzie. Dobra, to jeszcze pociągnijmy ten temat podlewania, bo to niby jest takie oczywiste, wszyscy wiedzą, to kiedy podlewać? Czy wtedy, kiedy ta roślina taka klapnięta, omdlała, no to ratujemy ją, czy czekamy do wieczora albo do poranka?
16: Zdecydowanie czekamy do wieczora lub poranka, natomiast ile pór dnia, tyle teorii. Ja zdecydowanie odradzam podlewanie w południe, ponieważ wtedy woda działa jak soczewka na liście i mogą się one poparzyć. Woda szybko paruje, więc nie ma to większego sensu według mnie. Najlepszym okresem na podlewanie roślin jest wczesny ranek. Wtedy podlewamy obficie, roślina ma możliwość cały dzień korzystania z tego zapasu wody zgromadzonego rano i sobie doskonale poradzi.
15: Czyli wstajemy świtem bladym i podlewamy.
16: Najlepiej tak.
15: No właśnie, bo moja znajoma mówi, że jak ktoś tak podlewa w ciągu dnia, to gotuje rośliny.
16: No, tak takie ma określenie. Tak to mniej więcej wygląda, tak. No.
15: I kolejne pytanie. Co możemy zrobić, żeby gleba nie traciła wody? Jak ją zatrzymać w glebie?
16: No tak, jakby odizolowanie gleby od korzeni to jest taki element tak zwanej małej retencji w ogrodzie. Glebę piaszczystą, jeżeli mamy takową w ogrodzie, możemy wzmocnić jakimś tam kompostem, który działa jak naturalna gąbka, zatrzymuje wilgoć. Drugą absolutnie taką fundamentalną kwestią jest siłkowanie. Pokrycie gleby wokół rośliny warstwą kory, zrębków, czy tam słomy, czy nawet skoszonej trawy, jeżeli nie mamy z nią co zrobić, tworzy barierę, która ogranicza parowanie wody z podłoża, myślę, że o kilkadziesiąt procent. A ściółka, którą jakby wyłożymy pod rośliną, dodatkowo chroni korzenie przed przegrzaniem, a tym samym mamy mniej chwastów w ogrodzie, bo ściółkowanie hamuje wzrost chwastów.
15: A te kamyki, które wiele osób rozrzuca w ogrodzie, pan jest za czy przeciw? Czy one są zdrowe dla rośliny? Może tak ja zapytam. Nie pytam o walory estetyczne, bo to jest kwestia indywidualna, ale jak roślina reaguje na te...
16: To jest bardzo trudny temat i taki różniący ogrodników i osoby projektujące i zakładające ogrody. Jakby większość z osób, które prowadzą firmy ogrodnicze, kamyki stosuje, bo są one ładne, estetyczne, natomiast one do końca nie spełniają swojej roli. One się nagrzewają i w takie upalne dni jak teraz, no tak naprawdę...
15: Przypiekają te rośliny, kumulują ciepło.
16: Kumulują ciepło, które idzie do korzeni. Także naturalna ściółka w postaci kory, skoszonej trawy, zrębków jest o wiele bardziej skuteczna.
15: Zdrowsza dla roślin. A jeszcze, a propos tej kory, czy naturalnej ściółki, czy kłaść pod nią jakąś, nie wiem, jak to się fachowo nazywa?
16: Włókninę,
15: tkaninę. Pana zdaniem, czy nie? Czy to też już jest teren dla rozwoju zarazku, bo to pleśnieje?
16: To też jest kilka szkół na to.
15: Aha, no, to są.
16: Ja jestem zwolennikiem, ponieważ no, jest mniej pracy później przy takowych rabatach. Natomiast jeżeli ktoś nie ma czasu, nie wiem, nie chce walczyć z tymi chwastami, no to włóknina. Jeżeli ktoś ma dużo czasu, lubi sobie tam poskubać te chwaściki w tej korze, no to niekoniecznie. To jakby zdrowiej dla rośliny bez.
15: To już wszystko wiemy. To znaczy nie wszystko. I jeszcze są teraz bardzo nowoczesne metody nawadniania ogrodów. Bo my przyzwyczajeni jesteśmy do, no może starsze pokolenie, konewka, wąż, a to niekoniecznie. Lepiej odstawić konewkę i wąż i zdecydować się na nowoczesne...
16: Powiem państwu tak.
15: Podlewanie?
16: Dzisiejsze ogrody to w 99% ogrody z automatycznym systemem nawadniającym. Od konewek, węży ogrodniczych zdecydowanie powinniśmy odchodzić. W ten sposób bardzo dużo wody jest przez nas marnowane poprzez parowanie, spływanie po liściach. Te systemy automatycznego nawadniania są o wiele bardziej efektywne. Docierają tam, gdzie powinny docierać, tam, gdzie woda dociera tam, gdzie powinna docierać, czyli do korzenia. Nie jest marnowana po drodze właśnie poprzez jakieś tam parowanie czy spływanie gdzieś na bok.
15: A jeszcze zapytam, a te systemy kiedy włączamy? Też raz w tygodniu, czy tak codziennie rano?
16: Tutaj też jest wiele szkół, natomiast to zależy od wielu czynników.
15: No taka pogoda jak dzisiaj, upał, susza.
16: To zależy, bo może być ogród, który jest... z dużą ilością drzew jest zacieniony i to podlewanie wystarczy raz na 2-3 dni, a jest ogród, który jest na tak zwanej patelni słonecznej i trzeba podlewać 2 razy dziennie. Zależy, jaka jest gleba w ogrodzie. Także tych czynników, które wpływają na długość podlewania, czas podlewania i ilość podlewania jest naprawdę bardzo duża.
15: To jeszcze na temat koszenia dwa zdania, bo zrobiono podobno badania i takie golenie trawy do gołej ziemi jest zabójcze, zarówno zabójcze dla roślin, jak i owadów, które tam rozwijają się. Jak to jest z tym koszeniem trawników? Jak je kosić, jak często, na jaką wysokość?
16: Jeżeli chodzi o trawnik, to też jest jakby osobny temat. Natomiast złota zasada przy trawnikach, jeżeli ktoś chce mieć ładny, zielony trawnik, jest taka, żeby nie kosić zbyt krótko. Koszoną trawę zostawmy o jakieś przy normalnym koszeniu zostawiamy 2-3 cm wyżej niż normalnie. W ten sposób ta wyżej skoszona trawa jest zabezpieczeniem dla swoich korzeni.
15: To już wiemy.
16: Tym samym wolniej ona wysycha i jest zielona.
15: To jeszcze na koniec, czy jest pan zwolennikiem ogródków warzywnych w takim naszym przydomowym, dużym ogrodzie, czy mniejszym? Zakładać, czy nie zakładać? Pana zdaniem.
16: Ja osobiście nie jestem zwolennikiem.
15: Aha.
16: Natomiast...
15: Mówi pan, że trudno cokolwiek wyhodować. Dużo pracy.
16: Może nie trudno, ale jest dużo przy tym pracy, tak. Natomiast w nowoczesnych ogrodach ludzie bardzo chętnie zakładają te ogródki warzywne. Własna uprawa jedzenia to obecnie chyba jeden z najważniejszych trendów w architekturze krajobrazu i w ogóle w takich trendach żywieniowych. Natomiast dzisiejsze warzywniaki nie przypominają tych, które pamiętamy z iluś lat wstecz. To nie są gdzieś tam schowane grządki, gdzie tam babcia chodziła i sobie motyczką pieliła jakąś tam marchewkę. To są dzisiejsze warzywniaki, to są pełnoprawne, niezwykle estetyczne strefy. One idealnie pasują do tych minimalistycznych założeń architektonicznych.
15: Czyli panie Rafale, dzisiaj i pan, jeżeli już warzywniak, to obstawia pan skrzynię, tak?
16: Skrzynie, tak, skrzynie podwyższone, inspekty warzywne, wokół nich często są tam wysypywane jakieś kamyki, nie rosną chwasty, układana kostka. One są bardzo estetyczne i naprawdę fajnie to wygląda.
15: To zachęcamy. I jeszcze już jedno pytanie. Zieleń w Sochaczewie. Który fragment miasta panu się z zielenią najbardziej podoba? Czy dużo mamy zieleni w mieście?
16: O Jezu, kochany.
15: No, mamy takie w centrum rozłożyste drzewa, pod którymi można znaleźć cień.
16: W Sochaczewie mamy dwa piękne parki. Mamy Park Garbolewskiego, który kilka lat temu przeszedł rewitalizację i...
15: Zgadza się,
16: tam naprawdę ładnie, można sobie odpocząć.
15: Czas nam się kończy, dlatego ja brutalnie popędzam.
16: Mamy bulwary, które są trochę zielone, ale nie do końca, ale być może tam za kilka lat będzie ładnie.
15: Więcej zieleni?
16: Wspomnę też o zieleni przy wszelkiego rodzaju nowych inwestycjach osiedlowych, która w Sochaczewie moim zdaniem wygląda pięknie.
15: Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję serdecznie.
15: Moim gościem był Rafał Starzec, architekt krajobrazu, właściciel sochaczewskiej firmy Architektura Ogrodu.
17: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
4: Reklama.
18: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
19: Ach, ta drżąca powieka.
20: I ten nocny skurcze łydek.
19: Biorę magnez i nie czuję efektu.
20: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
21: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
22: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook. Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakost.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

6 minut do 15, o 15 kolejne wydanie wiadomości. Naczelna Izba Lekarska krytykuje rządowe plany zmian w ochronie zdrowia. I takie zdanie, pewnie pamiętacie, padło. Z lekarzami nikt nie wygra, to powiedział przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej. Szczegóły w wiadomościach o 15.00.

0: to promocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.
11: Minęła 15, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Urząd Miasta udostępnił listę projektów zakwalifikowaną do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. To na początek. Przybywa ulicznych lamp solarnych w gminie Iłów. Za chwilę przybędzie 28 nowych opraw. Wszystko dzięki dofinansowaniu od marszałka. Za chwilę szczegóły. Jest ciepło i dość mokro. Ruszył sezon grzybowy. W tym serwisie kilka ważnych porad. Jowita Leszczyńska, wiadomości lokalne. Urząd Miasta udostępnił listę projektów, które po ocenie formalnej i merytorycznej zostały zakwalifikowane do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. W sumie mieszkańcy zgłosili 20 pomysłów, 13 z nich uzyskało ocenę pozytywną. Teraz jest czas na odwołania autorów odrzuconych wniosków. Ogłoszenie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, nastąpi do dnia 27 sierpnia.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Przybywa ulicznych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy Iłów. W sumie jest ich już około 200, a wkrótce pojawi się 28 nowych. Samorząd pozyskał na ich zakup i montaż dofinansowanie z programu Mazowsze dla Klimatu w kwocie blisko 100 tysięcy złotych. Urząd wytypował miejscowości, w jakich się pojawią.
13: Brzozów Nowy, Olunin, Rokocina. Rokocina to jest tam, gdzie powstała nowa droga. Chcemy doświetlić to miejsce, żeby tutaj mieszkańcy byli też usatysfakcjonowani już w pełni. Lasotka, Emilianów, Brzozowiec, Giżyce, Giżyczki, Miękin, Uderz, Sadowo, Bieczyska Iłowskie, Iłów na ulicy Leśnej i Władysławów. Mogę dodać tylko, że radni z naszej gminy, sołtysi i mieszkańcy zgłosili nam także inne miejscowości, ale no z racji tego, że mamy ograniczone środki, staramy się zachować kolejność zgłoszeń potrzeb mieszkańców i sukcesywnie montujemy oprawy w tych miejscach, gdzie nie ma możliwości oświetlenia ulicznego zasilanego energią elektryczną.
12: Mówił Artur Felczak, podinspektor do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ruszył sezon grzybowy. W lasach można teraz znaleźć kurki, ale nie tylko. Pamiętajmy jednak, by do koszyka trafiały tylko te osobniki, których jesteśmy pewni.
14: należy bardzo uważać na takie młode osobniki, które jeszcze nie mają wszystkich wykształconych, charakterystycznych cech, bo tutaj niestety dochodzi często do tragicznych w skutkach pomyłek. Grzyby zbierajmy do koszyków, tam gdzie będzie dostęp powietrza, nigdy do toreb foliowych, ponieważ tam mogą się zaparzyć i nabrać szkodliwych właściwości.
12: Mówi Ada Bończyk z Lasów Państwowych. Jak dodaje, nie należy też zbierać grzybów zbyt starych, gdyż mogą być toksyczne.
15: Pierwszy z trzech okrętów z programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
16: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
17: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
15: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: Komentarze po nowych doniesieniach o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, ukrywającego się za granicą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Jak podał Sąd Okręgowy, Romanowski wysłał wniosek o wydanie mu listu żelaznego z prorosyjskiego Naddniestrza. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny. Tak komentuje to wiceszef MON Cezary Tomczyk.
18: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
15: Działania Romanowskiego rozumie Rafał Bochenek z PiSu.
19: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
15: Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy wydał za nim europejski nakaz aresztowania.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 23 stopnie na termometrze, a więc taka temperatura przyjazna dla człowieka, ale od piątku do Polski wracają upały. Na zachodzie termometry mają pokazać 30 stopni. Upały będą sięgać 33-34 stopni w niektórych jej rejonach. I najwyższe temperatury wystąpią w opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i mazowieckim, więc przygotujmy się na temperatury powyżej 30 stopni, a dzisiaj, jak już wcześniej mówiłam, najchłodniej nad morzem, tam 16-18 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: 6 minut po 15. Grażyna Bolimowska Gajda. Dzień dobry. OMD na początek tej godziny. Jeszcze raz przypomnę, dziś dzień pracoholików, czyli odpoczną, niech odpoczną pracoholicy. Czy pracoholizm to choroba? Tutaj specjaliści nie są zgodni. Jedni mówią tak, inni nie. To wszystko zależy. Ale odpoczywajmy.

Radio Słuchaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Och i ach. 19 minut po 15, całkowite zaćmienie słońca. No nie wszyscy je obejrzą, ale wielu na pewno obejrzy, wielu Polaków. Liczba, jak czytam, liczba rezerwacji przelotów i hoteli do Hiszpanii wzrosła o ponad 100%, niemal o 200% wzrosły przeloty do Islandii, bo tam będą chyba, to zaćmienie będzie najlepiej widoczne. Zdarzenie takie wpisuje się w trend turystyki opartej na wydarzeniach. Event Driven Tourism. Będzie więc dużo Polaków za granicą oglądało zaćmienie słońca. I ja wyczytałam, że wśród tych Polaków będą również mieszkańcy Sochaczewa. Nie znam nazwisk, no ale mam nadzieję, że jeżeli wrócą, to po prostu podzielą się z nami tymi informacjami. Jeszcze myślę, że do tego wątku będziemy dzisiaj wracać.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
3: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
4: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
9: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Kubas, życie jest piękne. Niby to takie oczywiste, ale czasem o tym zapominamy. 15.36, za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice, drogi, by sprawdzić natężenie ruchu.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Myślę, że jest całkiem spokojnie na sochaczewskich ulicach, co nie znaczy, że na światłach nie poczekamy. Zaczynamy od, jak zawsze, od centrum. Ulica Warszawska, są takie punkty newralgiczne. Skrzyżowanie Gawłowska, Łowicka, Płocka. Tutaj zaczekacie chwilę, żeby wjechać na to skrzyżowanie. Co prawda w prawo możecie skręcić bez problemów, ale już w lewo trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać w krótkim ogonku, tak powiedzmy. Ulice dojazdowe do Warszawskiej, czyli Traugutta, Staszica, też 600-lecia. Też trzeba chwilę poczekać. Na 600-lecia pamiętamy o objeździe i zamknięciu fragmentu 600-lecia, w związku z tym wzmożony ruch na ulicy Trojanowskiej. Obwodnica Sochaczewa, przejezdna, tylko rondo w Kuznocinie i rondo Braci Garczyńskich. Rondo Braci Garczyńskich bardziej zatłoczone. Tutaj zjazd z 50 na rondo też wymaga cierpliwości. Różki, rondo w Różkach też chwilę poczekacie. 92 kierunek Warszawa, Paprotnia, trochę więcej aut. I oczywiście Piorunów, a potem Błonie, Ołtarzew i Ożarów. Nie mamy informacji o jakichś utrudnieniach na A2. Tak więc na razie spokojnie wracajmy do domu. Najważniejsze, żeby dotrzeć do celu. 46 863 22 22 to telefon do Radia Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot, dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
9: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
10: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.

Tears of Babylon, 8 minut do 16. No to sprawdźmy, co z tym zaćmieniem. Już o tym wspominałam. Dzisiaj księżyc znajdzie się między Ziemią a Słońcem. Jego cień przejdzie przez Grenlandię, Islandię oraz część Półwyspu Iberyjskiego i tam efekt spektakularny. W pasie całkowitości Słońce zostanie na krótko zasłonięte, a maksymalna faza potrwa 2 minuty 18 sekund. W Reykjaviku będzie to około 17:48 czasu lokalnego. W północnej Hiszpanii, w León, około 20:28, a w Saragoście o 20:29 i potrwa około minuty i 24 sekund. I już o tym też mówiłam, wycieczki są organizowane do tych miejscowości, by podziwiać zaćmienie Słońca. W Polsce zobaczymy wyłącznie zaćmienie częściowe, będzie ono widoczne w całym kraju. Około 19:10, 19:18, maksimum między 19:56 a 20:09 i

0: Out i Ed Sheeran za 2:16. Za 2 minuty informacje lokalne i wiadomości ekonomiczne. Już teraz zapraszam.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Zaczynamy od sukcesu warsztatu terapii zajęciowej Jatym w Sochaczewie w konkursie Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej. Do końca sierpnia rolnicy mogą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego. W tym roku jest pewna nowość, szczegóły za chwilę. W tym serwisie zapraszamy też na ostatnią już rybnowską siestę pod gwiazdami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Warsztat terapii zajęciowej Jatymy w Sochaczewie ma powody do radości. Został bowiem doceniony w 11. edycji konkursu o zasięgu wojewódzkim pod hasłem Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej.
7: Warsztat terapii zajęciowej w tym roku uzyskał markę Mazowieckiej Ekonomii Społecznej. Jest to duże osiągnięcie dla całej naszej społeczności. Jest to pokazanie, że to, co robimy w warsztacie, ma sens i w kategorii reintegracja właśnie otrzymaliśmy ten tytuł. Jest to dla nas świetne osiągnięcie i wiemy, że nasza praca idzie w tą stronę.
6: Mówił Piotr Pętlak, kierownik WTZ. W tym roku kapituła konkursu Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej wyróżniła 12 podmiotów z całego Mazowsza. Wśród laureatów znalazła się również Fundacja Akukus Górek w gminie Leoncin. Wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas uroczystej gali 16 listopada.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
6: Ważna informacja Urzędu Gminy Nowa Sucha. Tradycyjnie w sierpniu przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w zakupie oleju napędowego kupowanego do celów rolniczych. W tym roku mamy tu jednak istotną zmianę. O szczegółach wójt Maciej Mońka.
8: Otóż do wniosku trzeba dołączyć dowody potwierdzające, że zakup został przeprowadzony od lutego do końca lipca tego roku. I tym dowodem są faktury. Nie żadne potwierdzenia zakupu, tylko faktury. Część faktur może być papierowa, ale były takie faktury, które na przykład rolnicy otrzymywali na maila i po prostu trzeba te faktury wydrukować i do wniosku dołączyć. Więc bardzo proszę, żeby wnioski były zaopatrzone w faktury czy wydruki faktur. Wtedy będzie to uznany zakup uprawniający do zwrotu części podatku akcyzowego.
6: Cykl 4 potańcówek w gminie Rybno dobiega końca. Organizatorem wydarzenia jest koło gospodyń wiejskich Kuchareczki z gminy Rybno.
9: Jest to wydarzenie integracyjno-edukacyjne, które będzie miało na celu nie tylko zabawę, ale będziemy też promować nasze lokalne produkty.
6: Mówił Damian Kwaśnik z koła. Główną atrakcją wieczoru będzie potańcówka. Zagra zespół Lorenz. Podczas siesty na gości czekać będą także grill, dmuchańce, tatuaże brokatowe. Start o godzinie 19:00.
1: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami. Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Brakuje dyspozytorów medycznych. Średnia obsada stanowisk w Polsce wynosi 84%. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Zdrowia. Nieobsadzone miejsca w systemie obciążają dodatkową pracą dyspozytornie, które mają pełną obsadę. Dane wskazują, że co szóste stanowisko w kraju pozostaje nieobsadzone. Ministerstwo Zdrowia alarmuje o problemie i apeluje do wojewodów o wdrożenie działań, by zapewnić odpowiednią liczbę pracowników. Szymon Kępka.
13: Problem mają stacje w Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie. Dla dzwoniącego po pomoc oznacza to, że nie ma pewności, że pomoże mu dyspozytor z rejonu zgłoszenia. Takie rozwiązanie jest tolerowane w sytuacjach awaryjnych, ale stało się powszechne przez braki kadrowe. Katarzyna Kopeć-Ziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
14: Gdy dyspozytornie z niepełną obsadą przekazują swoje zgłoszenia innym, obciążają te, które działają prawidłowo. Ministerstwo jest w kontakcie z wojewodami i zwraca uwagę na potrzebę tworzenia warunków sprzyjających pozyskiwaniu i utrzymywaniu wykwalifikowanych dyspozytorów.
13: Jednocześnie resort zdrowia przypomina, że poluzował wymogi dla pracy dyspozytorów, na przykład pod kątem stażu, dyżurów i szkoleń, ale rąk do pracy i tak brakuje. Orzech do zgryzienia mają teraz wojewodowie, którzy odpowiadają za system ratownictwa medycznego w każdym województwie. Sprawujące nad wojewodami pieczę MSWiA odmawia komentarza w tej sprawie. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Ponad 1800 żołnierzy, 300 jednostek sprzętu wojskowego, 60 samolotów i śmigłowców. W sobotę w Warszawie odbędzie się defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Pod hasłem Polska Safe podkreśla wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
15: Szanowni Państwo, hasło nieprzypadkowe, ponieważ Safe to jest taki program, który ogromnie wzmacnia potencjał sił zbrojnych, ale przede wszystkim inwestowanie w polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego.
12: Według resortu obrony będzie to największa defilada w historii. Tak jak w zeszłym roku zaplanowano też morską część defilady na Zatoce Gdańskiej. Rząd wciąż nie zdecydował o przywróceniu programu osłonowego, ceny paliwa niżej i to mimo zapowiedzi premiera, że ulgi dla kierowców mogą wrócić na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Pracujemy nad tym, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński, ale jednocześnie przypomina, że prezydent skierował do Trybunału ustawę o nadmiarowych zyskach.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
16: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: 5:05, dzień dobry, Grażyna Bolimowska-Gajda. Dziś dzień pracoholika. Drodzy pracoholicy, jest dla Was ratunek. Po odpowiedniej terapii pracoholik jest w stanie ograniczyć ilość czasu spędzonego w pracy, czyli zamiast na przykład 12, tylko 8 godzin. Próbujcie. Abba.

0: One Did Got Away, 12 minut po 16. No to teraz czas na nasz hit dnia. Dzisiaj co? Piosenka Całuj Mnie to znany utwór oczywiście zespołu Piersi. Rok wydania 1997, płyta też ze znaczącym tytułem Raj na Ziemi. Wokalistą grupy był wtedy Paweł Kukiz. I tak się zastanawiam, czy Pawła Kukiza teraz bardziej kojarzymy z muzyką, czy z polityką. No jeśli chodzi o tę ostatnią, czyli o politykę, to zapowiada aktywny powrót do działania, do polityki.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: A tak a propos jeszcze Pawła Kukiza, to pierwszym zespołem Kukiza była amatorska formacja CDN, którą założył w 1981 roku w liceum w Niemodlinie. Czyli początek miał dobry.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Soler i Mia Sofia to wielki wakacyjny przebój, chociaż nie tegorocznych wakacji. To teraz przenosimy się na sochaczewskie drogi. Nie jest to jeszcze taka relacja, którą zwykle mamy o 16:40. Korek na 50, tak mniej więcej od wjazdu do jednostki w Bielicach aż do ronda braci Garczyńskich. Taką mamy informację od naszej słuchaczki. Pozdrawiamy i dziękujemy bardzo. Jak długi może być to korek? Około 2 kilometrów i chyba wydaje mi się, że nie da się go ominąć. Nie mamy wiadomości, by doszło tam do jakiegoś zdarzenia szczególnego. Być może ma to związek z pracami na A2, trudno powiedzieć. Ruszyły prace związane z rozbudową autostrady A2, realizowane są przez jedną z firm. W związku z tym my mamy jako mieszkańcy Sochaczewa odczuwać pewne niedogodności, bo prace mają obejmować węzły Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz, Mszczonów Północ, a także dwa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 w Sochaczewie i... No właśnie, no to tam chyba jeszcze na rondzie braci Garczyńskich żadne prace się nie rozpoczęły. Na razie stoi sprzęt, który będzie do tych prac użyty. Więc pamiętajcie o tym. Korek na 50, a jeżeli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, to 46 863 22 22 telefon do radia Sochaczew.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Modern Talking i Geronimo's Cadillac. No, pomarzyć można. A my za chwilę wyjedziemy na sochaczewskie drogi i ulice, by sprawdzić, co się na nich dzieje. No, coraz więcej aut.
1: 4,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Co się dzieje na sochaczewskich ulicach, drogach? Korek na 50. Tak mniej więcej od wjazdu do jednostki w Bielicach. To jest informacja, którą dostaliśmy od kierowców kilka minut temu. Może teraz już wszystko się zmieniło. Od jednostki w Bielicach do ronda braci Garczyńskich. Z mojej mapy pogodowej, nie pogodowej, tylko komunikacyjnej wynika, że ten korek jest spory, a ma związek być może z pracami na autostradzie A2. Rozbudowywana jest autostrada A2. Jeszcze przypomnę, węzeł Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz, Mszczonów Północ, no i dwa skrzyżowania drogi krajowej numer 92 w Sochaczewie. I musimy być chyba przygotowani na takie utrudnienia komunikacyjne, bo na obwodnicy okolice ronda braci Garczyńskich i rondo w Kuznocinie, na pozostałej długości obwodnica przejezdna. Zaczerwieniło się również w centrum miasta, niestety Łowicka, Płocka, Gawłowska, tu poczekacie na światłach. Przejedziecie, myślę, większość warszawskiej bez problemów, ale skrzyżowanie Staszica, skrzyżowanie kolejne z ulicą 600-lecia też wymaga cierpliwości. Tu poczekacie sporo aut na drogach podporządkowanych. Aleja 600-lecia również i duży ruch na Trojanowskiej w związku z zamknięciem fragmentu 600-lecia. 90-ka, dwójka, stałe punkty, czyli Topołowa, Paprotnia, a przede wszystkim Błonie, Ożarów, Ołtarzew. Jeśli wybieracie się drogą przez Leszno, to też jest rondo w Bawicach i tu też trzeba chwilę poczekać. Rondo w Różkach, to są takie punkty, przy których trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ale jeszcze raz apeluję, jeśli macie informacje, które pomogą innym kierowcom, to dzwońcie do Radia Sochaczew 46 863 22 22. My informacje przekażemy innym.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
6: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Letnie granie.
14: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
15: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
17: Reklama.

0: Ja się Piwowarczyk. Nas też czaruje, tak jak czarował jurorów The Voice of Poland. Miał ile? 27 lat, kiedy w tym programie zadebiutował. A propos wieku, było o uro i o urodzinach. Nie, nie było o urodzinach, będzie dopiero. Rok 1969 w Münster w Niemczech urodziła się Tanita Tikaram, wokalistka i kompozytorka śpiewająca niskim głosem. Pod koniec lat 80. podbiła Europę singlem, pamiętamy doskonale, Twist in My Sobriety, po którym nastąpił nie mniej popularny Good Tradition. I jeszcze to miała 19 lat. I jeszcze jedna informacja a propos debiutów. 12 sierpnia 1968 roku Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones, John Bonham zagrali po raz pierwszy gdzie? W wynajętym pomieszczeniu studia przy Gerrard Street w Londynie. Podobno pierwszą kompozycją, którą wykonali razem, była The Train Keeps Rolling. Pierwsze koncerty jeszcze pod nazwą The Yardbirds wykonywali. No a potem zamienili się w Led Zeppelin i przyszła ogromna sława. Ale nikt nie powiedział, że na początku jest łatwo.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Zwykle początki, debiuty nie są łatwe. Za 8 minut 17 wiadomości.

0: Marek Kłusowski, chłopak z sąsiedztwa. Jeszcze się z nim spotkamy również w drodze, bo za chwilę wiadomości. O tym weekendzie, który nas czeka, i to będzie trudny weekend dla tych, którzy chcą wyjechać gdzieś w góry albo nad morze.
1: Reklama.
2: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Jeden z największych w historii wycieków danych Polaków. Szef MSZ wstawia się za polskimi użytkownikami. Chodzi o Starlinka, a potem o tym, jak bezstresowo dotrzeć w ten weekend pod Tatry. Miriam Lipińska. Potężny wyciek danych Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdza, że w wyniku ataku na firmę obsługującą przychodnie wyciekły dane medyczne około 19 milionów osób o wizytach, receptach czy lekach. Już w ciągu najbliższych kilku dni na bezpiecznej stronie rządowej każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
8: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
7: Polskie służby pracują już nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku. Szef MSZ interweniuje w sprawie niekorzystnych zmian dla Polaków korzystających ze Starlink Roam, czyli mobilnej usługi satelitarnego internetu. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych: hej Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlink, bo inaczej możemy przemyśleć kwestię płacenia ci 50 milionów dolarów rocznie za twoje usługi. A właśnie tyle nasz kraj płaci firmie Muska za utrzymanie Starlinków dla Ukrainy. Wcześniej do wycofania się ze zmian uderzających w polskich użytkowników wezwał Muska minister cyfryzacji.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Zagranica. Erupcja i aktywność wulkanu Etna na Sycylii odwołała już blisko 700 lotów z wyspy. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym około 200 Polski, a tymczasem blokady odlotów i przylotów na lotnisku w Katanii przedłużono do jutrzejszego popołudnia. Wracamy do kraju. W Kotlinie Kłodzkiej księżyc przykryje dziś wieczorem blisko 90% tarczy słońca, ale w pozostałych miejscach w kraju zaćmienie też będzie dobrze widać. Ważne jest, aby nie obserwować go gołym okiem, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Najlepiej nie używać żadnych okularów przeciwsłonecznych. One nie ochronią nas wystarczająco. Do tego są potrzebne specjalne takie okulary. One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90 kilka procent światła, fajnie przez nie słońce widać.
7: Z kolei w nocy czeka nas maksimum meteorów z roju Perseidów. W szczytowym momencie będzie można zobaczyć ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Podhale szykuje się na weekend z rekordową frekwencją. Obłożenie ma przekroczyć 100%. 15 sierpnia od lat jest kulminacją wakacyjnego sezonu pod Tatrami, ale paradoksalnie większym problemem niż znalezienie noclegu może okazać się sam dojazd pod Tatry. Ostatnie kilometry Zakopianki przed Zakopanem wciąż są wąskim gardłem. Dlatego branża turystyczna radzi, żeby ruszyć bardzo wcześnie, a powrót przesunąć na późny wieczór, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Bardzo często, co sugerujemy i gratulujemy tym, którzy podejmują tego typu wyzwania, warto zatrzymać się po drodze, choćby zobaczyć Wieliczkę, spędzając czas w podziemiach zamiast w samochodzie na zatłoczonej Zakopiance.
7: Tłumy będą rekordowe, ale ceny, przynajmniej na razie, są dość rozsądne.
1: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Czyli w weekend to najlepiej zwiedzać piwnice, schrony, jakieś podziemia, wszystko to, co głębiej, nie na powierzchni, bo skwar wróci w sobotę, ponad 30 stopni, już piątek zapowiada się ciepły 27 stopni, a apogeum skwaru przypadnie na niedzielę, ponad 30 stopni, 32-33 stopnie w cieniu, to co to znaczy w słońcu, jeszcze wyższe temperatury, a dzisiaj przed nami noc bardzo dynamiczna, a temperatura, no cóż, 10 stopni, a więc w chłodną noc będziemy obserwować to, co dzieje się na niebie, jeśli oczywiście macie przez co obserwować, bo w przeciwnym razie zdani jesteście na relacje bliźnich.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 17. Dzień dobry. Grażyna Bolimowska-Gajda. Kim White na początek tej godziny. Zajrzymy w tej godzinie jeszcze do ogrodów. Co prawda już nasz gość opuścił studio, bo rozmawialiśmy. Gajda. Kim White na początek tej godziny. Zajrzymy w tej godzinie jeszcze do ogrodów. Co prawda już nasz gość opuścił studio, bo rozmawialiśmy o tym, jak zadbać o ogród w czasie takich upałów i suszy. Ale naukowcy mają wiele ciekawych spostrzeżeń dotyczących naszych ogrodów i myślę, że warto z tych spostrzeżeń skorzystać, warto je wykorzystać.

Kombi, myślę o tobie, kombi przez dwa i nie wiem, czy dajecie radę rozróżnić kombi z jednym i czy z dwoma, jeśli chodzi o pisownię, to pewnie tak. To teraz bardzo ciekawa i nie wiem, czy dajecie radę rozróżnić kombi z jednym i czy z dwoma, jeśli chodzi o pisownię, to pewnie tak. To teraz bardzo ciekawą informację znalazłam w internecie, już trochę o tym wspominałam, a chodzi o zaćmienie dzisiejsze. 10 osób z całej Polski, między innymi, tylko posłuchajcie, z Poznania, Sochaczewa i Świebodzina, a także polska rodzina mieszkająca w Hamburgu, zarezerwowało noclegi 1,5 roku temu, kiedy jeszcze ceny nie szalały. I oni zostaną w Hiszpanii do piątku. Po powrocie z Hiszpanii grupa ta rozprawia.

oczywiście Sombr. Jeśli właśnie podróżujecie, to myślę, że w naszym towarzystwie podróż mija wam bardzo przyjemnie. A ja zerknęłam do kalendarza tak urodzinowo, 63 rok, 12 sierpnia. Urodził się Robert Makłowicz, krytyk kulinarny, pisarz, publicysta. Jakie mamy jeszcze daty charakterystyczne? Rok 1970. W Bostonie po raz pierwszy wystąpiła na scenie Janis Joplin, Baby Cry. Pamiętamy doskonale i tę chrypkę Janis Joplin. Rok 76.

0: Premiera odcinka czechosłowackiego serialu lalkowego Sąsiedzi. To pewnie starsze dzieci pamiętają. I jeszcze urodziny ma dzisiaj Jakub Żulczyk. Urodził się w 83 roku. No i co mamy jeszcze? Skazany na bluesa. Premiera filmu w reżyserii Jana Kidawy Błońskiego. To jeszcze myślę, że do tego filmu będzie okazja, by powrócić.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Harbin Baby Goodbye, 29 minut do 18. A przed nami 16. edycja pikniku Zawisza Czarny nad Bzurą, sochaczewskie spotkania z historią. Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza miłośników średniowiecznej przeszłości. Sochaczewa, myślę, że nie tylko miłośników przeszłości, zaprasza w sobotę 15 sierpnia między 16.30 a 21.30 na Wzgórze Zamkowe na kolejne z cyklu wydarzenie. Co w programie? O, wiele interesujących wydarzeń. Turniej rycerski na przykład zorganizowany na cześć najsłynniejszego rycerza polskiego średniowiecza, czyli Zawiszy Czarnego. O laur zwycięzcy powalczą rycerze mazowieccy z królewskimi. Ale nie tylko walki rycerskie, będzie kontakt z historycznymi postaciami. No i ciekawie mają prezentować się stoiska rzemieślnicze, rzemiosł dawnych, ale o tym to już Łukasz Popowski wie najwięcej. Posłuchajmy.
1: Aby pokoje zamkowe były zagospodarowane, to właśnie tam czterech rzemieślników będzie wciągało też w świat dawnego średniowiecza naszych tutaj przybyłych gości. Przede wszystkim w zamkowym skarbczyku zobaczymy zbrojownię, gdzie będzie można sobie przymierzyć zbroję rycerską. Będzie skryba, aby można sobie było potrenować dawne pisanie. Będzie oczywiście Agata Olszacka, garncarka, która to jest z nami co roku. No i w fosie zamkowej będziemy mieli łucznika. Także że będzie sobie można też popróbować, jak się strzela z łuku.
0: No to życzę wam powodzenia, zwłaszcza w tym przymierzaniu zbroi. Mam nadzieję, że to nie będzie jeden do jednego w porównaniu ze średniowieczną zbroją.
2: Radio Sochaczew.
0: Bo ta sporo ważyła.

0: Oskar Cyms bez końca. Ja obiecałam wam, że jeszcze o tych trawnikach dzisiaj porozmawiamy. Już był gość ogrodnik, architekt ogrodu i mówił, że nie należy zbyt często kosić trawy. Im rzadziej koszona jest trawa, zarówno w przydomowych ogródkach, jak i na terenach miejskich, tym czystsze jest powietrze. Jeśli trawnik jest niski i suchy, przy każdym podmuchu wiatru podnosi się więcej kurzu i pyłu. Tak, zapamiętamy to. Im więcej wilgoci, im więcej zieleni, tym lepiej zatrzymują się wszystkie drobne cząsteczki na wilgotnych roślinach, na liściach. No i jeszcze ważne, warto powstrzymać się z koszeniem do przekwitnięcia traw, bo one wtedy drugi raz już nie zakwitną. Więc słuchajcie, moi drodzy, jeżeli macie taki pęd do koszenia trawników, to wstrzymajcie się z tym koszeniem, to nie jest trendy. Teraz nie kosimy. Jeżeli już musicie, to tak raz w miesiącu. Ale przeprowadzono nawet badania, był taki projekt na UJ-cie, kosić czy nie kosić, projekt naukowy oczywiście, i z wywiadów, jakie naukowcy przeprowadzili z właścicielami ogrodów, wynika, że my mamy taki swoisty pęd do koszenia, rytuał sobotniego koszenia albo pewnego rodzaju jest to hobby czy forma kontroli i sprawowania władzy nad otoczeniem, bo jak nieskoszone, to znaczy, że zaniedbane, a to nieprawda.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

Boys on Picture Film, 4 minuty do 18, ponieważ za oknem jeszcze ciepło, to ja może wam przypomnę. Wodny plac zabaw w Sochaczewie przy pływalni Orka zaprasza. Zaglądajcie tam. Pływalnia Orka też otwarta. Już ta przerwa techniczna, przerwa spowodowana kłopotami technicznymi zakończyła się. Wszystko funkcjonuje normalnie, a więc wodny plac zabaw, pływalnia Orka, a możecie jeszcze zajrzeć do parku w Granicach i tam też się ochłodzić. Ten wolny plac zabaw czynny do 19, a park w Granicach do 21. Taki miły wieczór, może tam będzie łatwiej obserwować to zaćmienie dzisiaj.

0: szansa, że stanie ją.
1: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Letnie granie.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Minęła 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Sprawcy ogromnego wycieku danych domagali się okupu. NATO potwierdza solidarność po rosyjskich naruszeniach. Zaćmienie i noc spadających gwiazd. Powiemy, co niezwykłego dziś na niebie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaleca, by osoby ze skradzionymi danymi jak najszybciej zastrzegły numer PESEL. Resort potwierdził, że wyciekły dane 19 milionów Polaków. Dotyczy to osób, które korzystały ze wsparcia medycznego. Domniemani sprawcy kontaktowali się z serwisem Zaufana Trzecia Strona i domagali się okupu, o czym opowiada dziennikarz tego portalu Adam Hertle.
8: Pokazali fragmenty wykradzionych danych. Były tam dane jednego z najważniejszych polskich polityków, ale także były moje dane. Było tam moje imię, nazwisko, PESEL, województwo, do którego oddziału NFZ należy i numer placówki, w której kiedyś się leczyłem, więc faktycznie potwierdzili, że dostęp do danych mają.
7: Dane wyciekły z firmy MyDoctor, która obsługuje system elektronicznej dokumentacji medycznej. Minister cyfryzacji zapowiedział poszukiwania sprawców. I jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań na wschodniej flance NATO i Morzu Bałtyckim, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach sojuszników NATO w sprawie rosyjskich naruszeń przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś Rada Północnoatlantycka, najważniejszy organ NATO, potępiła Rosję za jej lekkomyślne działania. Wyraziła też solidarność z sojusznikami i potwierdziła swoje niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Pełnomocnik inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka przekazał do Krajowego Biura Wyborczego 22 tysiące podpisów. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to o 6 tysięcy mniej.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Ceny wszystkich rodzajów paliwa na stacjach spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem, wynika ze środowego komentarza analityków ePetrol.pl. Według ich danych benzyna i diesel są najniższe na Podlasiu, autogaz na Warmii i Mazurach. Największy spadek o 29 groszy na litrze zanotowano w przypadku benzyny 95, która kosztuje teraz średnio 7 zł i 29 groszy. Diesel jest tańszy o 13 groszy i kosztuje średnio 8 zł i 9 groszy za litr. Na kilka godzin przed zaćmieniem słońca w Hiszpanii na drogach utworzyły się liczne korki, poinformowały hiszpańskie media. W Hiszpanii zaćmienie słońca będzie całkowite. W Polsce częściowe będzie widoczne za godzinę, po godzinie 19. Najlepiej będzie widać to zjawisko z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Ale dziś na niebie nie tylko zaćmienie, po zmroku czeka nas tak zwana noc spadających gwiazd. Choć można obserwować je co roku od połowy lipca, to dziś przypada ich kulminacja. Bartosz Kądziołka rozmawiał o tym z Agnieszką Włodarczyk z Planetarium E1 w Łodzi.
9: A w tym przypadku jak najlepiej obserwować?
10: Najlepiej byłoby wyjechać z miasta, żeby mieć nad głowami ciemne niebo. Nie musimy mieć żadnych przyrządów do obserwacji. Można pomyśleć sobie o jakimś leżaczku czy kocyku, termosie z herbatką czy kawą i obserwować niebo i liczyć te spadające gwiazdy, których może być całkiem sporo, kilkadziesiąt w ciągu godziny nawet.
7: Perseidy będzie można oglądać jeszcze do końca sierpnia.
1: Pogoda.
5: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jeżeli chcecie oglądać te spadające gwiazdy, tak leżąc na trawie i patrząc w niebo, to trzeba się jednak otulić kocykiem. 10 stopni w nocy ma być, tylko 10 stopni, a więc chłodna i rześka noc, a teraz piękny słoneczny wieczór, 22 stopnie na termometrze, już powoli temperatura spada. No to cieszmy się taką umiarkowaną temperaturą i chłodną nocą, bo czekają nas upały. Weekend będzie bardzo upalny. Taki szczyt apogeum upałów przypadnie na sobotę. Z mojej mapy wynika, że niedziela będzie odrobinę chłodniejsza, ale sobota i niedziela to są temperatury w okolicach 30 albo ponad 30 stopni.
5: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
5: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 18:00 Grażyna Bulimowska-Gajda. Dzień dobry. No właśnie, jeżeli nie skosiliście tej trawy, no to teraz możecie na niej poleżeć i podziwiać gwiazdy spadające. No a jeżeli skosiliście mocno przy ziemi, no cóż, została wam goła ziemia. W tej godzinie już zapraszam was na kolejne wydanie audycji z cyklu Goła Ziemia. Cztery strony regionu. Będzie o Mazowszu oczywiście.

Nim zaproszę Was do wysłuchania audycji Cztery Regiony, to najpierw informacja o koncercie, który już w najbliższą, który 16 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Laudate Dominum. W niedzielę o 19 odbędzie się wyjątkowy koncert oratorium Miłość w wykonaniu chóru i orkiestry Miriam i Przyjaciele pod dyrekcją ojca Andrzeja Sąsiadka. Zespół Miriam działa od 2004 roku przy klasztorze w Niepokalanowie. Od lat wzbogaca liturgię i najważniejsze uroczystości religijne swoją muzyką. Wraz z zaprzyjaźnionymi muzykami i chórzystami tworzy projekty oratoryjne. I podczas tego koncertu w najbliższą niedzielę usłyszymy 12 utworów, których motywem przewodnim jest miłość. Oratorium stanowi również dziękczynienie za życie świętego Maksymiliana Marii Kolbego i jego heroiczny czyn oddania.

0: życia za drugiego człowieka. Inspiracją dla całego dzieła stały się słowa Ewangelii. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. No to gorąco Was zapraszamy. Amfiteatr, niedziela, godzina 19. Oczywiście wstęp wolny, oratorium Miłość w wykonaniu chóru i orkiestry Miriam.
1: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13. Dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Letnie granie.
8: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Witam Was serdecznie, szanowni podróżnicy i miłośnicy perełek naszego regionu. I nie mam tu na myśli perły w szkle prosto z Lubelszczyzny, a wyłącznie perły historyczne i architektoniczne. Bartek Staniaszek, dziś zabiorę Was nie tylko w fajne miejsca, ale i w przeszłość. Okazuje się, że w promieniu do 100 km od Sochaczewa znajduje się 8-9 znanych historycznych zamków i ich czytelnych ruin, m.in. w samym Sochaczewie, Łowiczu, Warszawie, Czersku czy Gostyninie. Oczywiście chętnie opowiedziałbym Wam o wszystkich, albo o chociaż o moich ulubionych zamkach, najpiękniejszych, czyli Krzysztopór w Ujeździe, w Mosznej i w Malborku. Nie zapominam także o Grodzieńcu znanym z Netflixowego Wiedźmina. Dziś o tych wyjątkowych bliżej Sochaczewa. Będziecie zaskoczeni. Okazja ku rozmowie na ten temat jest zacna. To wyjątkowy rok dla sochaczewskiego zamku ze względu na dwa ważne jubileusze, o których opowie Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek.
4: Historia tak wskazuje, że są dwie ważne rocznice dla księstwa mazowieckiego, a przypomnijmy, że Zawisza Czarny, wzorem to impreza, która odwołuje się do właśnie tych czasów, to czasów, kiedy Sochaczew, ziemia sochaczewska były bardzo ważnym terytorium w ramach księstwa mazowieckiego, no i tutaj te rocznice to 550-lecie włączenia ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego i 500-lecie włączenia właśnie całego Mazowsza do Królestwa Polskiego, także 1526 rok to włączenie już całego Mazowsza, a wcześniej 1476 rok to włączenie samej ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego, no bo Mazowsze włączane było tak jakby po kawałku z tego Mazowsza zachodniego czy też południowego, na którym właśnie nasza ziemia się znajdowała, no to tu były trzy ziemie: gostynińska, rawska i sochaczewska. One tworzyły dawniej księstwo rawskie, potem już województwo rawskie i dwie pierwsze, czyli rawska i gostynińska, zostały włączone w 1462 roku, sochaczewska w 1476 roku właśnie, i od tego ten moment wspominamy, no i później jeszcze ziemia płocka, a w 1526 roku już reszta Mazowsza razem z Warszawą, Czerskiem, Ciechanowem i innymi ważnymi miastami, także no jest co wspominać. Są to dla samego księstwa mazowieckiego, które było niezależnym państwem, no czasowo zależnym oczywiście od Królestwa Polskiego, czasem zupełnie niezależnym, choćby w czasach Siemowita III, w końcowej fazie jego władzy, czyli bardzo ważnego księcia dla zamku sochaczewskiego, to właśnie tego księcia, który ten zamek wymurował, który tutaj zwołał słynny zjazd w 1377 roku, zjazd prawodawczy, na którym uchwalono statut sochaczewski, czyli pierwszą kodyfikację prawa zwyczajowego na Mazowszu. No to tutaj właśnie dla tegoż księstwa mazowieckiego to bardzo ważne daty, no bo przestało ono być odrębnym bytem państwowym, a już stało się częścią korony Królestwa Polskiego.
3: Zanim przejdziemy do Sochaczewa, czas porozmawiać o zamkach naszej okolicy. To idealny motyw przewodni nie tylko wycieczek szkolnych, ale i takich rodzinnych, domowych, które możemy sami zorganizować. 28 km od Sochaczewa mamy Zamek Biskupi w Łowiczu, znany też jako Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich. To ruiny gotyckiej warowni z XIV wieku nad Bzurą. Przez stulecia była to główna i bogata siedziba prymasów Polski, zniszczona ostatecznie w czasie potopu szwedzkiego i wojen XVII wieku. Do dziś z budowli przetrwał głównie zadrzewiony pagórek i skromne fragmenty murów. 55 km od Sochaczewa mamy Zamek Królewski w Warszawie. To dawna rezydencja królów Polski i siedziba Sejmu, położona u wejścia do warszawskiego Starego Miasta. Zniszczony, a dokładnie wysadzony w powietrze podczas II wojny światowej, został w pełni odbudowany ze składek społeczeństwa w latach 1971-1988. Dziś ten historyczny zabytek działa jako muzeum i miejsce państwowych uroczystości. Jego początki to średniowieczny gród książąt mazowieckich z XIV wieku. Od XVI wieku stał się głównym domem polskich królów oraz miejscem obrad parlamentu, sejmu i senatu. 75 km od naszego miasta znajduje się średniowieczny gotycki zamek książąt mazowieckich w Czersku, który wybudowany został przez księcia Janusza Starszego na przełomie XIV i XV wieku na miejscu wcześniejszego grodu. Znajduje się na wysokiej skarpie nad dawnym korytem Wisły. Był ważną siedzibą książąt mazowieckich, a później rezydencją królowej Bony. Dziś to malownicza ruina i popularny punkt turystyczny. A już za moment opowiem Wam o zamkach w Liwie i Gostyninie. To nie jedyne atrakcje. Już w najbliższą sobotę sochaczewski zamek odwiedzi sam Zawisza Czarny. Będą walki rycerskie. Przeniesiemy się w przeszłość. Nigdzie nie odchodźcie.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Cztery strony regionu. Podróżuj fajnie i lokalnie.
1: Wracamy do zamkowych wycieczek w ramach audycji Cztery strony regionu. Słyszeliście przed momentem o zamkach w Łowiczu, Warszawie i Czersku. Łącznie w promieniu około 100 km od Sochaczewa mamy 8-9 zamków. Nieco dalej zamek w Liwie. To ruina gotyckiej warowni książęcej z XV wieku, położona nad rzeką Liwiec w województwie mazowieckim. Pełnił funkcję strażnicy granicznej księstwa mazowieckiego. Dziś w odbudowanej wieży bramnej i barokowym dworze działa Muzeum Militariów. Miejsce słynie też z legendy o Żółtej Damie. No i co najważniejsze, sama rzeka Liwiec pozwala wspaniale spędzać w okolicy swój czas, więc można zagospodarować dużo więcej niż tylko popołudnie. A co do Żółtej Damy, to najsłynniejsza legenda o duchu nawiedzającym muzeum zbrojownię na zamku w Liwie. Tą zjawą ma być Ludwika z Szujskich, żona dawnego kasztelana, którą mąż niesłusznie oskarżył o zdradę i skazał na śmierć, a jej duch do dziś błąka się po murach. 68 km od Sochaczewa mamy zamek w Gostyninie, zespół budynków mieszczących hotel i salę kolumnową, dawny kościół, wzniesiony w miejscu nieistniejącego zamku, który był położony na wzgórzu nad Skrwą Lewą przy obecnej ulicy Zamkowej. 56 km dzieli nas także od Płocka, a tam znajduje się zamek książąt mazowieckich w Płocku, wzniesiony na początku XIV wieku przez Bolesława II Mazowieckiego i rozbudowany przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 roku siedziba książąt mazowieckich, następnie przebudowany przez zakon benedyktynów. No i bardzo ciekawe są też ruiny naszego zamku. Sam sochaczewski obiekt miał bardzo ważne znaczenie historyczne. Zamek w Sochaczewie był ważny, ponieważ od XIV wieku do 1476 roku pełnił funkcję kluczowej siedziby książąt mazowieckich oraz ważnego punktu obronnego i administracyjnego nad rzeką Bzurą. Kontrolował ważne szlaki handlowe i granice regionu. W najbliższą sobotę 15 sierpnia o 16:30 na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie odbędzie się znany i lubiany piknik historyczny Zawisza Czarny nad Bzurą. To już 16. edycja wydarzenia.
2: Ważnym elementem jest oczywiście turniej rycerski, bo bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć i tutaj takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć tutaj przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na sochaczewski zamek na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym, którego to prezentacja w tym roku jest wspierana w ramach programu Działaj Lokalnie przez porozumienie organizacji pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takie o charakterze animacyjnym, jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział. No i oczywiście też pokazy rzemieślnicze.
1: Tłumaczy prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek Łukasz Popowski i to będzie prawdziwa podróż w czasie. Będziecie mogli spotkać rzemieślników, garnców, postrzelać z łuku, a także potańczyć w starym stylu, w dawnym stylu. To doskonała okazja, by zacząć odkrywać te niezwykłe ruiny. Do czego Was gorąco zachęcam? Czy podróże w przeszłość są możliwe? Oczywiście, że tak. A sobotnie wydarzenie na zamku w Sochaczewie jest tego najlepszym przykładem. Rozpoczęcie o 16:30.
0: Była to audycja Cztery strony regionu. Lokalne miejsca, niezwykłe historie.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
4: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Korzuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

To oczywiście Beata tak uspokajająco, 7 minut do 19, ale my będziemy mieli bardzo mocną końcówkę sierpnia. 12 sierpnia, tak dni mijają, dzieci pewnie... Uczniowie z niepokojem liczą dni do końca sierpnia, chcieliby pewnie przedłużyć wakacje, ale prawie na finał będą mieli WSC Festiwalu, weekend od 21 do 23 sierpnia upłynie właśnie pod znakiem WSC Festiwalu, to trzecia edycja, festiwal skierowany głównie do młodzieży, ale nie tylko, co będzie trzeciego dnia, czyli na finał w niedzielę. Różne klimaty muzyczne, rap, muzyka latino, coś dla młodszej publiczności. Kto wystąpi? Echo ulicy, Monika Kociołek, Meduza z Kolim i Blacha 2115. Meduza będzie prowadził festiwal wspólnie z jego pomysłodawcą, czyli burmistrzem Danielem Janiakiem. No to mnóstwo atrakcji i mnóstwo wrażeń nas czeka. Jeżeli chcecie prześledzić program festiwalu bardzo dokładnie, nazwisko po nazwisku, nazwa zespołu, to zachęcam, zaglądajcie na Tu Sochaczew oczywiście.

0: Kolejne wydanie wiadomości. Co w ciśninie Ormus?
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.

0: Dama.
1: Minęła 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
2: Bez zmian w rządzie po aferze ze środkami dla powodzian. Kolumbia ogłasza żałobę narodową po trzęsieniu ziemi. A zaćmienie słońca tuż, nie tylko efektowne, ale też naukowo ciekawe. Paulina Nawrocka, zapraszam. Nie będzie zmian w rządzie w związku z nieprawidłowościami wokół środków dla powodzian na Dolnym Śląsku. Według Rzeczpospolitej odpowiedzialny za odbudowę po powodzi, obecnie szef MSWiA Marcin Kierwiński, nie straci stanowiska. Na razie pozostanie także na stanowisku sekretarza generalnego partii. Rząd Kolumbii ogłosił dziś 3 dni żałoby narodowej ku czci ofiar niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło kraj w poniedziałek. Trzęsienie ziemi spowodowało śmierć co najmniej 250 osób. Według danych ONZ-u 195 osób uznaje się za zaginione, a ponad 2,5 tysiąca zostało rannych. Wstrząsy były odczuwalne także w odległych częściach Ekwadoru, Panamy i Wenezueli. Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny oświadczył, że Amerykanie mają całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus i zapowiedział, że ją utrzymają. Irańczycy deklarują, że nie otworzą cieśniny, dopóki USA nie zakończą wojny. Jak poinformowało wczoraj amerykańskie dowództwo centralne, siły USA skierowały dotychczas na inne trasy 55 statków handlowych, próbujących przełamać blokadę. Unieruchomiły 3 statki, które nie zastosowały się do poleceń USA oraz przeprowadziły abordaż 2 jednostek.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się dziś chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher. To pierwsza jednostka z programu Miecznik. W uroczystości wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, który wcześniej spotkał się ze stoczniowcami, którzy zbudowali okręt.
3: Mówimy z satysfakcją o tej inwestycji, o tym skoku technologicznym, ale to, co jest celem, to bezpieczeństwo Bałtyku. Polska znowu odwróciła się twarzą i sercem w stronę swojego morza. My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. Niewiele jest tego typu jednostek, jakimi my będziemy dysponowali. Budujemy te jednostki nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
2: ORP Wicher to pierwszy z mieczników. Kolejne będą ORP Burza oraz ORP Huragan. Zakończenie całego programu przewidziano na rok 2031. Już tylko chwilę dzielą nas od częściowego zaćmienia słońca, które będziemy mogli obserwować na niebie. W Polsce księżyc zasłoni tarczę słońca maksymalnie w 90%. W związku z tym zjawiskiem na Ziemię dotrze mniej promieni słonecznych, co będzie miało wpływ na jonosferę, mówi Helena Ciechowska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
4: Przede wszystkim gwałtowny spadek gęstości elektronowej, uniesienie się jonosfery, generowanie zaburzeń jonosferycznych na skutek przemieszczenia się cienia księżyca.
2: Choć zaćmienie słońca jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk na niebie, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Warto wyposażyć się w specjalne, przeznaczone do tego okulary. Niewłaściwa obserwacja może mieć negatywny wpływ na nasz wzrok, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki, profesor doktor habilitowany Marek Rękas.
5: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli z widzenia centralnego.
2: W Polsce najlepszy widok na zaćmienie będzie z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Z kolei po zmroku będzie można obserwować na niebie inne wyjątkowe zjawisko – spadające Perseidy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 21 stopni na termometrze. Pamiętajcie, dzień coraz krótszy, a noc coraz chłodniejsza. Dzisiaj w nocy tylko 10 stopni, więc jak będziecie oglądać zaćmienie, a potem spadające gwiazdy, to trzeba, zwłaszcza podczas oglądania tych spadających gwiazd, trzeba się ciepło ubrać, bo możecie zmarznąć. I w kolejne noce temperatury czwartek 10 stopni w nocy, a od piątku coraz cieplej, w weekend upał, ponad 30 stopni w sobotę i w niedzielę i nawet w nocy też będzie zdecydowanie cieplej, a potem znowu w następnym tygodniu gwałtowny spadek temperatury, dużo chmur, temperatury nawet poniżej 20 stopni i przelotne opady deszczu.
0: Z Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: 5 minut po 19:00 gramy tylko dobre piosenki, dobrą muzykę, więc zróbcie głośniej. A w tej godzinie zdecydowanie więcej informacji sportowych i to tych ogólnopolskich, światowych, a także lokalnych, więc przygotujcie się na potężną dawkę sportu. Jeśli chodzi o te światowe czy ogólnopolskie, to czekamy na sukces Igi Świątek. A to Ewelina Lisowska, Stronę Słońca.

datę z kalendarza naszego historycznego, muzycznego, filmowego. W 2005 roku, 12 sierpnia, w polskich kinach pojawił się film Skazany na bluesa, film w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, a opowiadał historię życia legendarnego wokalisty Jamu Ryszarda Riddla. Riddle zmarł w lipcu 1994 roku z powodu uzależnienia od narkotyków. Postać w filmie odtwarzał Tomasz Kot. Debiutował na dużym ekranie. Dzisiaj też głośno o Tomaszu Kocie, tylko jakoś tak niekoniecznie z powodów filmowych, raczej z powodu zawirowań rodzinnych. No to powodzenia, miejmy nadzieję, że to wszystko się skończy szczęśliwie.

0: Magazyn sportowy, więc przygotujcie się na spotkanie z Bartkiem Staniaszkiem i jego gośćmi.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9.15.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego. Autopromocja. Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych, naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
9: W magazynie sportowym Radia Sochaczew kapitan KS Teresin Adrian Binienda. Dzień dobry, cześć.
10: Dzień dobry, witam Państwa.
9: Awans był, pierwsza kolejka zwycięska za Wami. Jak nastrój Twój, jak nastrój w drużynie?
10: No nastrój rewelacyjny. No, pierwszy mecz od razu w lidze okręgowej, od razu, że tak powiem, małe derby. Mecz myślę, że dużej o gronie publiczności, którzy zjawili się na stadionie, mógł się podobać, bo był to mecz na pewno walki, ale też składnych, fajnych akcji. Myślę, że jak na tą ligę, na pewno naprawdę fajnego tempa.
9: Zeszły sezon ewidentnie widać było mobilizację w waszej drużynie. Zakończyliście całą kampanię na poziomie klasy A awansem. Ścigaliście się z Piastowem i praktycznie od pierwszych kolejek widać było, że wy i rywale, czyli te dwie drużyny, uciekacie reszcie stawki. To jest fajne, gdy właśnie jest taka drużyna, która motywuje, mobilizuje i gdzieś tam napędza ten pościg, czy wy waszym celem było wyłącznie to pierwsze miejsce od A do Z, od samego początku?
10: Na pewno naszym celem głównym był awans i powrót do Ligi Okręgowej, bo przypomnijmy sobie, że po awansie do piątej ligi i spędzonych tam bodajże dwóch sezonach niestety zrobiliśmy dwa kroki w tył, spadek do Ligi Okręgowej, później do klasy A. Na pewno było duże rozczarowanie i w gminie, i w klubie, ale też wśród zawodników. Spory trzon drużyny i zespołu wtedy odeszło, ta drużyna musiała być odbudowana na nowo, na tym nam głównie zależało, no ale celem nadrzędny był awans na pewno i cieszymy się, że ten cel udało się zrealizować i głównie ustabilizować ten taki trzon drużyny na nowo, kadrę całego zespołu, no i też tak ogólnie wszystko w klubie.
9: Sam ten mecz, tę pierwszą kolejkę, którą mieliśmy w weekend, poprzedziła bardzo fajna uroczystość. Pojawił się prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z pucharem i nagrodą dla Was. Był też zastępca wójta Paweł Wróblewski. Ładna, fajna uroczystość związana z rozpoczęciem nowego sezonu. Czego ona dotyczyła? Bo też o tym mówimy, ale fajnie podkreślić, że właśnie z rozmachem tak uroczyście KS Teresin startuje w nowy sezon.
10: No tak, pojawiły się tutaj władze Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, żeby, że tak powiem, pogratulować i jakoś uhonorować nas, że awansowaliśmy i wróciliśmy do tej Ligi Okręgowej. No, na pewno miła okoliczność dla zawodników i społeczności teresińskiej piłki.
9: A cóż to za nowe stroje? Pasy poziome się pojawiły, w wzorze pionowe, zieleń Celticu Glasgow. Czy te stroje mają znaczenie? Czy byłeś przywiązany do tych pomarańczowych? Może one dalej są? Czy strój nie gra, chodzi wyłącznie o umiejętności?
10: Strój nie gra, wiadomo, że chodzi oczywiście o umiejętności. Tutaj stroje pomarańczowe są jak najbardziej, ale są jako stroje, że tak powiem, zapasowe, wyjazdowe. A tutaj zawsze barwy teresińskie były gdzieś tam w kolorach biało-zielonych, dlatego do tego wróciliśmy. Chłopaki się śmieli, że specjalnie to było zamówione pode mnie, bo we wszystkich klubach, które grałem, miały barwy biało-zielone.
9: Masz sentyment do tych barw, czy nie? Czy chodzi wyłącznie o przyjemność z gry? Bo ty też już u parę ładnych lat jesteś w Teresinie i w roli kapitana, więc to także dodatkowa odpowiedzialność, żeby no, dawać przykład na boisku i poza.
10: Nie no, serduszko zawsze moje było biało-zielone i dalej zostaje, także miły akcent do tego wszystkiego, a tak jak mówię, tutaj zależało nam głównie na tym, żeby wrócić do jakichś tradycji klubowych i tutaj podbudować zespół tym awansem i żebyśmy dalej się rozwijali.
9: Mówi się, że okręgówka to jest fajny krok, sam masz doświadczenie, mówi się też, że między okręgówką właśnie a piątą ligą to też jest taki konkretny stopień piłkarski. Na szczeblu okręgowym fajnych rywali będziecie mieć w rozgrywkach, ciekawe drużyny, no i ten poziom sportowy też chyba niczego sobie, sporo drużyn ze stolicy, no i te derby, którymi zaczęliście. To będzie dobry sezon pod kątem waszym piłkarskim i pod kątem zaproszenia kibiców do oglądania, no bo Teresin zawsze wiązał się z pewnym poziomem sportowym piłkarskim.
10: Tak, na pewno liga będzie bardzo ciekawa i myślę, że wyrównana. Myślę, że ta liga okręgowa z roku na rok jest coraz mocniejsza. Tym bardziej, że jak stworzyła się wtedy pierwsza, czwarta liga, pojawiły się te piątoligowe rozgrywki, to ten stopień poziomu rozgrywek poszedł do góry. Jak najbardziej zapraszamy kibiców i nie tylko na mecze u siebie, ale tylko na wyjazdowe tych zagorzalszych. My na pewno zostawimy całe serducho na boisku i damy z siebie wszystko, a wszystko, jak wiadomo, wyjdzie w praniu i wyjdzie na boisku.
9: Rozumiem, że trener drużyny się nie zmienił.
10: Nie, trener się nie zmienił. Trzon drużyny został ten sam. Praktycznie nieliczne ubytki kadrowe względem tutaj kadry z rozgrywek A-klasy, ale też pojawiło się mnóstwo nowych twarzy. Myślę, że niedługo zostaną zaprezentowane na naszym fanpage'u czy stronie internetowej.
9: To jeszcze podpytam o orkanowe zakusy promykowe, czy gdzieś tam chłopaki kalkulowali po sezonie, no bo wiadomo, są wzloty i upadki tych naszych lokalnych klubów. Było gorąco, gdy mówiło się o Promyku, że awansowali do piątej ligi, no to wiadomo, klub poszukiwał wzmocnień. Teraz Orkan awansował, stworzył drugą drużynę i też rozglądał się za wzmocnieniami. Gdzieś tam tych odejść szkoda, czy nie, czy patrzycie z optymizmem do przodu?
10: Znaczy my skupiamy się na sobie i patrzymy z optymizmem w przyszłość, patrzymy, naprawdę stworzyliśmy sobie fajną taką 24-osobową kadrę, jest tutaj sporo młodzieży, jesteś taki ten doświadczony trzon drużyny już takich starszych zawodników, także na tym bazujemy. No, każdy zawodnik wybiera sobie drogę dla siebie, więc myślę, że jeżeli ktoś odszedł, czy ktoś przyszedł, wiedział co robi, wie w jakim celu to wszystko powstało. My tutaj mówię, myślę, że jako Teresin mamy dobry kontakt i współpracę czy z Promykiem, czy z Orkanem, tutaj nie było żadnych problemów, czy z przyjściami, czy z odejściami i myślę, że na takim poziomie rozgrywkowym tak to wszystko powinno wyglądać, tym bardziej, że jesteśmy tutaj jakby nie w jednym powiecie.
9: Gdyby hipotetycznie, gdybyś musiał podjąć taką decyzję, to w przyszłości założyłbyś prędzej koszulkę Orkana czy Bzury? Gdyby była oczywiście teoretycznie taka sytuacja.
10: Pomidor.
9: Okej, dobra.
10: No ale tak jak wcześniej wspomniałem, moje serce jest biało-zielone i może na tym zakończmy.
9: Okej, Bzura też rozwija swoje sekcje, szkoli młodzież, zajęcia boksu. Trzymamy kciuki, by ten projekt też się realizował, bo przecież nam zależy, żeby ta piłka sochaczewska, szeroko rozumiana, była na wysokim poziomie. Zapytam cię jeszcze o drużynę Fast Serwisu, o halowych i byłych mistrzów WSC Futsal Ligi. Jak te właśnie dwa sezony rozgrywek zimowych przed wami, w waszym wykonaniu wyglądały? No i od razu podpytam, co prawda jeszcze panelu rejestracyjnego nie ma, ale czy rozmawialiście z kolegami, czy będzie grana haloweczka też i w tym sezonie jesienno-zimowym?
10: No na pewno bardzo fajne wyniki osiągnęliśmy i w tamtym roku i dwa lata temu tutaj na swoim podwórku, też jeszcze na ogólnopolskim podwórku też dalej graliśmy. Śmiejemy się, że młodsi nie będziemy, ale dalej te wyniki jednak na odpowiednim poziomie są.
9: No gdybyś mógł powiedzieć właśnie, bo tutaj mówimy też o imprezach ogólnopolskich.
10: No tak, w zeszłym roku w Gostyniu też fajnie udało się zdobyć po raz kolejny medal i wicemistrzostwo Polski, także tym się cieszymy, ale tak jak mówię, już kolejny rok przeskoczył, PESEL zostaje ten sam. Ale na pewno z broni nie składamy, na pewno w tym roku też będziemy uczestniczyli w rozgrywkach WSC Futsal Ligi. Aczkolwiek myślę, że mogą być małe niespodzianki i zmiany tutaj u nas w drużynie.
9: Czy Fast Service rekrutuje? Czy są jakieś zapytania tych młodszych zawodników, ambitnych zawodników, którzy chcieliby u was grać? No bo macie doświadczenie, jesteście no marką solidną, jeżeli chodzi o halową drużynę, która od lat dostarcza emocje i ma wyniki. Zawsze w czołówce.
10: No to jest właśnie tutaj kwestia analizy i tutaj musimy się w trzonie drużyny spotkać i porozmawiać, bo tak jak mówiłem, są dwa kierunki, albo się wzmacniamy i szukamy tutaj, że tak powiem, młodej krwi, albo po prostu chcemy dalej w swoim towarzystwie dalej sobie grać i tutaj, że tak powiem, może już nazwać to jako old boy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
9: Dobrze, to o WSC jeszcze cię zapytam, ponieważ organizatorzy bardzo powoli odsłaniają karty. Ja czekam z niecierpliwością, co to będzie. Były i transmisje, były fajne komentarze sportowe, sporo drużyn walczyło, czołówka zdecydowanie, tam te 4-5 czołowych drużyn uciekało reszcie stawki. Mówi się, że może powstanie pierwsza i druga liga rozgrywkowa. Jak ty oceniasz ten poziom sportowy i czy to jest dobry pomysł i fajnie, że Sochaczew ma swoje autorskie halowe rozgrywki?
10: No jak najbardziej. Myślę, że tutaj można też zobaczyć to, że chętnie przyjeżdżają osoby tutaj nie tylko z Sochaczewa i z okolic. Tutaj przedstawiciele czy łowickiej halówki, czy też ja tam uczestniczyłem, czy też z kierniewickiej halówki, no to powiedzieli, że organizacja, poziom sportowy ok, ale że poziom organizacyjny top, jeśli chodzi tutaj właśnie transmisje, komentarze, osoby, które tutaj były, nagrody, gala, podsumowanie, no naprawdę rewelacja i tylko nam mogli pozazdrościć takich tutaj rzeczy.
9: To ostatnie pytanie na koniec, bo tak mówisz z lekkim uśmiechem o tym PESEL-u. Sezon jesienny na boiskach na zewnątrz, potem robi się zimno. Hala, no przerwa krótka, no bo gracie praktycznie pełny sezon halowy. Potem zaraz wiosną trzeba wracać do tej rywalizacji. To jest taka miłość do piłki, którą trzeba pogodzić z odrobiną fizjoterapii i odpoczynku, czy po prostu ten rytm jest dobry, żeby utrzymać formę i zimą no, nie zardzewieć po prostu. No
10: na pewno to jest pierwsze, to jest to miłość i sympatia i zaprzyjaźnienie z piłką. Drugie to jest taka, myślę, że dla każdego też odskocznia życiowa od codziennych obowiązków. Myślę, że każdemu fajnie zrobi ruch takie półtorej godzinki czy godzinkę poruszać się na hali, pograć czy na trawie, na treningu, także myślę, że to w tym kierunku u nas wszystko dąży.
9: Czego będziemy mogli się spodziewać w tym sezonie, jeżeli w ogóle chodzi o piłkę w naszym powiecie? Będą awanse, czy raczej spadki, stagnacja, czy coś tam drgnęło, jeżeli chodzi o ruch w tym piłkarskim interesie? Co zrobić, żeby ta nasza piłka szła do góry?
10: No mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnych spadków, liczę na same awanse, tutaj na pewno liczę zdecydowanie na awans Bzury, bo fajnie drużyna się tutaj zbroi, no tutaj Orkan też fajnie funkcjonuje, też poczynili super transfery, także też tutaj myślę, że spokojnie, mam nadzieję, myślę, wszyscy liczą na awans, a my tu mamy tu jako KS Teresin na pewno takim, tak jak plan sobie założyliśmy, to jak najszybciej zagwarantować sobie taki spokój w lidze, a o co później będzie można grać, to się okaże.
9: To życzę braku kontuzji i dalszego entuzjazmu i bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Adrian Binienda, kapitan KS Teresin, no i zawodnik przyszłych rozgrywek halowych Fast Serwisu, rozumiem. Dzięki wielkie.
10: Dziękuję jeszcze za zaproszenie i życzę miłego dnia.
6: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.

0: Już tylko 22 minuty dzielą nas od 20. Mam nadzieję, że zajrzeliście do kalendarza. Co prawda dzisiaj 12 sierpnia, ale przed nami 15 sierpnia. I o dziwo, ten 15 sierpnia przypada w sobotę. W sobotę jest Święto Wojska Polskiego. W sobotę jest także Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I w związku z tym to są dwa dni ustawowo wolne od pracy. Żadnej niedzieli handlowej nie będzie, więc trzeba zrobić zakupy, czyli mamy czwartek i piątek. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę, bo wiadomo, co się wtedy dzieje w supermarketach. Tłum, kolejki i niepotrzebne nerwy. No więc zakupy do piątku najlepiej, tak? Mam nadzieję, że ogarniecie to wszystko.
1: Letnie granie. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Radio Sochacze. Gramy w wakacyjne przeboje.
1: Tak, tak, w sobotę jest święto, ale pamiętajcie, w sobotę kończy się również Seniorada, czyli 15 sierpnia. Po raz ostatni zagra zespół Muzycy Ulicy, no więc macie okazję, żeby jeszcze na koniec wakacji potańczyć na dechach.

Rita Ora w Radiu Sochaczew. 5 minut do 20. Ja spoglądam na mapę, jak wygląda sytuacja drogowa na obwodnicy, co przy rondzie braci Garczyńskich jest zdecydowanie lepiej. Obwodnica przejezdna, ronda, no niewielkie, tylko niewiele aut, więc jest zdecydowanie lepiej niż na przykład 2 godziny temu. No ale na takie sytuacje musimy być teraz przygotowani.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie będą spadające gwiazdy i zaćmienie słońca. To wszystko w wiadomościach.

0: Sochaczew.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
7: Minęła 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: To największy wyciek danych w historii kraju. Lepiej zastrzec PESEL. Polacy obserwują zaćmienie słońca. A w Salzburgu dziś walka o Super Puchar Europy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Powiadomienia osób dotkniętych wyciekiem danych spoczywa na administratorach, którzy korzystali z usług spółki MyDoctor, przekazał Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według urzędu administratorzy powinni to zrobić niezwłocznie. Dane medyczne blisko 19 milionów Polaków wyciekły po cyberataku na firmę zajmującą się obsługą przychodni. To dane kontaktowe, numery PESEL i historia wystawianych recept. Kradzież danych nie dotyczy tylko komercyjnych placówek medycznych, przekazał resort cyfryzacji. Z oprogramowania firmy korzystało 12 tysięcy podmiotów medycznych. Osoba, która znajdzie się na liście tych, którym w związku z cyberatakiem skradziono dane, w pierwszej kolejności powinna zastrzec

0: Przez numer PESEL, powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Trwa zaćmienie słońca. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie kolejka chętnych do obserwacji zebrała się przed Centrum Nauki Kopernik.
2: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
3: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
4: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
0: Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd. Niewykluczone, że zobaczymy też zorzę polarną.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
0: Czas na oficjalny start piłkarskich europejskich pucharów, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w austriackim Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięstwo Ligi Mistrzów i obrońca Superpucharu z ubiegłego roku Paris Saint-Germain albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Tym samym szansę na zdobycie prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Więcej Błażej Kulesza.
6: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
7: Es una situación surrealista.
6: Realistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
0: A pierwszy gwizdek w Salzburgu za godzinę.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek czy Elina Świtolina dziś o 1:00 w nocy polskiego czasu półfinał turnieju tenisowego w Toronto. Polka ma szansę po raz pierwszy w tym sezonie awansować do finału jakiegokolwiek turnieju. Świtolina ma za sobą choćby triumf w Rzymie, gdzie w półfinale pokonała właśnie Świątek. Czas na oficjalny start europejskich pucharów w piłce nożnej, czyli mecz o Super Puchar Europy. Dziś w Salzburgu jedna z drużyn wywalczy pierwsze trofeum UEFA w tym sezonie. Będzie to albo zwycięzca Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain, albo Aston Villa, która triumfowała w Lidze Europy. Co oznacza, że szanse na zdobycie tego prestiżowego trofeum ma obrońca reprezentacji Polski Matty Cash, który gra w angielskim zespole. Błażej Kulesza.
6: Będzie to raczej pojedynek rezerwowych, bo większość gwiazd grających na mundialu do swoich klubów wróciła całkiem niedawno. Pretensje miał o to m.in. trener paryżan Luis Enrique.
7: Es una situación surrealista.
6: To surrealistyczna sytuacja, nie mam żadnych zawodników. Reprezentanci Francji, Hiszpanii i Maroka przyjechali w poniedziałek 10, Brazylijczycy i Portugalczycy 3, na 10 dni przed rozegraniem tego spotkania. Podobnie sytuacja wygląda w klubie z Birmingham. Jednak dla trenera Unaia Emery'ego będzie to nie tylko pojedynek drużyn, ale i szkoleniowców. Uważam, że Luis Enrique jest obecnie najlepszy. Zatem konfrontacja z nim na poziomie drużyny, zawodnika i trenera to wyzwanie i zawsze test. Do tej pory 4 Polaków sięgało po Super Puchar Europy. Tym 5 może być dziś Matty Cash, o ile Aston Villa wygra.
8: A pierwszy gwizdek meczu w Salzburgu o godzinie 21:00. Włoski atakujący Yuri Romano, który wraz ze swoją reprezentacją w 2022 i 2025 roku walczył tytuł siatkarskiego mistrza świata, dołączył do projektu Warszawa, poinformował dziś stołeczny klub. 29-letni Włoch podpisał z polskim klubem 2-letni kontrakt.
9: Przed nami noc spadających gwiazd. W tym wypadku możemy bezkarnie patrzeć w niebo. Dziś przypada szczyt aktywności Perseidów. Przy sprzyjającej pogodzie na niebie będzie można dostrzec nawet do 100 spadających gwiazd na godzinę. Ale w rzeczywistości zobaczymy ich zdecydowanie mniej, od 50 do 80. Na obrzeżach miasta liczba spada do 20.

40, a w rozświetlonym centrum od kilku do kilkunastu przebłysków, rozbłysków. Do podziwiania spektaklu nie potrzebujemy profesjonalnego sprzętu optycznego, bo lornetki i teleskopy tylko zawężają pole widzenia. Najlepiej kocyk, mata, leżak i patrzymy w stronę gwiazdozbioru Perseusza. Tylko nie zaśnijcie.

0: nowe towarzyskie zjawisko to połówka urodzin. Urodziny raz w roku, zbyt rzadka okazja do świętowania. Stąd nowe zjawisko polegające na świętowaniu połówki urodzin. Uro albo dziny to podobno pokłosie pandemii. Odbijamy sobie wszelkie ograniczenia i chcemy celebrować różne uroczystości, ale chyba nie tylko o to chodzi. Takie dziny albo uro mogą stanowić okazję do spotkania. To też taka stała w życiu data urodzin, przecież się nie zmieni. Że o fakcie takim już, że na tort dajemy połowę świeczek, nie wspomnę, a to w końcu przejaw naszej próżności. Ale dlaczego mamy nie sprawić sobie trochę przyjemności? Przecież czas nas nie oszczędza. I jeszcze jedno, to też okazja, by wydać kupę kasy. Ale przecież nikt nikogo do niczego nie zmusza.
1: Letnie granie. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Wieczór więc będzie o gwiazdach, i to nie tych spadających, przeciwnie tych błyszczących. Anne Hathaway, dla niej rok 2026 jest chyba najbardziej pracowitym w całej karierze. To się jeszcze okaże. W każdym razie udowadnia wszystkim niedowiarkom, że determinacja i samodyscyplina w aktorstwie potrafią zdziałać cuda, a harmonogram nie jest żadnym ograniczeniem. W 2026 roku do kin wchodzi aż 5 filmów z udziałem amerykańskiej gwiazdy. W maju premierę miał film Diabeł ubiera się u Prady 2, widzieliśmy. W lipcu zadebiutował dramat psychologiczny Mother Mary, w którym Hathaway zagrała tytułową rolę. No, mamy również za sobą Odyseję, to jednak nie koniec. 14 sierpnia do polskich kin wejdzie thriller science fiction Koniec ulicy Dębowej, a jesienią będzie premiera thrillera erotycznego Verity. I gdyby jeszcze było tego mało, aktorka zdradza kulisy kolejnej produkcji ze swoim udziałem. Zagra główną rolę w ekranizacji powieści Jest to je, ale zajmie się również jej produkcją. I to już może być pracoholizm.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Sirena.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Rancho to hasło wyzwala w nas bardzo pozytywne emocje. Prace na planie serialu, który wielu z nas uwielbia, trwają w najlepsze. Aktorzy co jakiś czas uchylają rąbka tajemnicy i pokazują, co dzieje się na planie. Tym razem produkcję odwiedził Donald Tusk i nie wszystkim ta wizyta przypadła do gustu. Czy premier nie ma nic innego do roboty? Pytali. No i głos w tej sprawie zabrał reżyser serialu Wojciech Adamczyk. Zamieścił w sieci wpis, którym zaapelował do widzów. Szanowni fani serialu Rancho, przestańcie proszę myśleć w kategoriach sympatii politycznych o dziele sztuki filmowej. Ktoś zna taki przypadek z historii polskiego serialu, że urzędujący premier Rzeczpospolitej odwiedził plan zdjęciowy. Powinniście być chyba dumni z twórców wilkowyjskiej opowieści, z popularności serialu, bo taka wizyta to prestiżowe wydarzenie. Przemyślcie to proszę. Pozdrawiam was, tak napisał reżyser. No to czekamy na premierę zapowiedzianą w grudniu. Czekamy bardzo niecierpliwie.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.